0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Inga Fall, osada Czerlonka w środku lasu i nigdy nieujawniony sprawca zbrodni. Nieoczekiwanie żołądek podszedł jej do gardła. Zdążyła tylko zasłonić dłonią usta i wybiegła z budynku, a potem zwymiotowała do fontanny. Stała tam jakiś czas, wpatrując się w swoje wymiociny i rozpaczliwie próbując znaleźć słowa, jakimi będzie się tłumaczyć, kiedy usłyszała skrzekliwy głos za plecami.
2: Ciebie nie znam. Ktoś ty?
1: Lena otarła twarz rękawem i odwróciła głowę. Stała przed nią chorobliwie wychudzona kobieta z napuchniętą od zabiegów estetycznych twarzą i dużą ilością doczepionych włosów. Jej ołówkowa sukienka wisiała na niej, chociaż i tak mógłby to być rozmiar dla lalek. Bardzo wysokich lalek, bo Lena nie była filigranowa, a tamta patrzyła jej prosto w oczy. W kąciku ust kobiety szkieletu tkwiła zapalona cygaretka o intensywnej orientalnej woni. Lena nie mogła oderwać wzroku od napompowanych ust pociągniętych krwisto-czerwoną szminką, która rozpływała się w załamaniach skóry.
2: Nie wiem, ile łóżek zaliczyłaś, ale wątpię, żeby się opłaciło.
1: Ciągnęła ze złośliwym uśmieszkiem matrona.
2: Najstarsi zomowcy nie pamiętają, żeby jakikolwiek człowiek z cy** zamiast k***a utrzymał się w stadzie mizoginów komisarza Rosy. Winszuję wyboru wydziału. A raczej głupoty.
1: Fuknęła, po czym spiczastym podbródkiem wskazała ekipę śledczych, którzy zażarcie o czymś dyskutowali, stojąc przy ciele Emilii. Lena żałowała, że jej tam teraz nie ma i brakowało jej pomysłu, jak wydostać się z opresji, a przy okazji nie wkopać brata.
3: Prokurator Tymińska, jak się domyślam?
1: Bąknęła i nie zastanawiając się dłużej, wyciągnęła dłoń do powitania. Przedstawiła się. Marek Silewicz to mój brat. Ja reprezentuję sekcję wsparcia ofiar i świadków.
2: Prokuratorka, jeśli już, dzieciaku, nie używasz feminatywów?
1: Obsztorcowała ją Tymińska.
2: Zerknęła na rzygowiny w fontannie, a potem na rękę Leny, ale dotknęła jej, nie oddając uścisku, i zaraz zabrała.
1: Ani na chwilę nie przestała ćmić swojej fajki.
2: Czego tutaj szukasz? Zmrużyła podejrzliwie oczy. Długie rzęsy w kolorze bakłażana też miała sztuczne. To nie jest wasza sprawa.
1: Lena nie wiedziała, co odpowiedzieć. Oglądała się na Marka, ale jak na złość zniknął z zasięgu wzroku. Nie było też pozostałych z ekipy. Widziała tylko techników, którzy przynieśli czarny worek i zabierali się do pakowania ciała.
3: Zostałam powołana do współpracy przez komisarza Rosę. Jutro on sam pani wszystko wyjaśni.
1: Oświadczyła stanowczo, czując jednocześnie, jak ze strachu jej żołądek znów się zaciska, ale tym razem nie z powodu torsji.
2: Po prostu zabrakło jej tchu z emocji, bo nie wiedziała, jak Tymińska zareaguje na taką bezczelność.
3: Przepraszam, ale muszę iść.
1: Oddaliła się szybkim krokiem. Spodziewała się, że prokuratorka zawróci ją albo każe wyprowadzić z posesji, ale nic takiego się nie stało.
3: Lena obawiała się odwracać i ściągać wzrokiem to babsko, bo za wszelką cenę chciała wykorzystać pozostały jej czas na obserwację. Śmiało podeszła do pierwszego technika z brzegu, który nie wyglądał na szefa.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: to coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Na dzień drugi do kościoła szła królewna w pół wesoła, na wpół smutna, za nią tuż ustrojona gas obłoczkiem knie Lukrecja drobnym kroczkiem, niosąc pęki białych róż. Wtem na ścieżce rozciągnięty leży kotek snem ujęty. Przy nim rycerz głaszcze go. Królewna oczom nie wierzy. Kot spokojnie sobie leży. A Lukrecja woła: o, własnym oczom nie uwierzę na widok kota z rycerzem. Królewnie aż 9 łez, jak 9 brylantów lśniących, spłynęło z oczek błyszczących, natrzymany w ręku bez. Spojrzeniem dokoła wodzi i do rycerza podchodzi i mówi: przebaczam ci, twój czyn szalony, zuchwały. I kwiatek rzuca mu biały, a kot jak śpi, tak śpi. Scena była wzruszająca, a królewna cała drżąca. W dalszym ciągu śpi zaś kot i tylko na wpół szeroko otwiera zaspane oko, śledząc ptaszków górny lot. Rzekł rycerz: gdy stąd odjadę, to śpiewać będę balladę na cały szeroki świat. Ballada będzie o kocie i królewnie we złocie, tak pięknej jak cudny kwiat. Dokoła gwar, zamieszania, potem cóż, pożegnanie. I rycerz ruszył znów w świat. Zakończenie. Jest to bajka średniowieczna, groteskowa i odwieczna. Z dawnych, bardzo dawnych dni. Taka jakaś dziwna, inna. Tak naiwna i dziecinna, jak naiwne, dziwne sny. Dawniej modna była może na królewskim jakimś dworze. Nucił ją trubadur sam przy żałosnych dźwiękach harfy, kiedy mu rzucały harfy najpiękniejsze z pięknych dam. Albo o szarym wieczorze w jakimś bardzo starym dworze stara babcia wnukom swym mówi ową bajkę starą, a na dworze ciemno, szaro. Idzie noc z pomrukiem złym. Hej, odwieczna to ballada. I tak los się dziwnie składa, żem rękopis znalazł raz. Zakradłem się raz po cichu, późną porą hen na strychu, nocą sam w jesienny czas. Stanisław Baliński, pisząc tę bajkę, ma 20 lat. Jego rodzice są zaprzyjaźnieni z Gombrowiczami. Ma 4 braci. Stanisław zostanie członkiem grupy Skamander, a później także dyplomatą. W czasie II wojny światowej wyjedzie do Londynu i nigdy już nie powróci do Polski. Jeśli bohaterką ballady jest Irena, to Baliński postrzega ją jako miłą, słodką i subtelną młodą kobietę, która jest wrażliwa na niedole ludzi i zwierząt. Jest piękna jak cudowny kwiat. Może trochę naiwna i dziecinna.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

ręczniczek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniak.

0: brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Powar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas.
1: Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
1: Zwrot mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Po reklamie.

i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Do mówienia. Słuchaj już dziś po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
4: Po reklamie.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają supermoce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
3: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
4: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
3: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
4: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
3: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
15: Dobry design i nowinki zza oceanu.
14: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
15: To nasz plan na życie z klasą.
14: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
16: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Zaprosiłem go, żeby o tym porozmawiać w radiu. Gościem niedomówień będzie Szymon Zychowicz. Do usłyszenia, Artur Andrus.
6: Niedomówienia. Słuchaj już dziś po 10 w RMF Classic.
7: Reklama.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hej, zwrotomocni!
15: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
16: Nie trzeba nas myć!
17: Ale etykieta musi być!
15: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
19: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
20: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
19: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.
22: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej, zwrotu mocni!
12: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
18: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
10: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
11: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie wszystko zależy od nas.
2: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Okej, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Reklama.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
14: Ale handlowa, Marian, handlowa!
13: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
14: No.
15: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gorąco.

Pracownia rezonansu magnetycznego Neoscan Medic oferuje diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym bez skierowania. Poradnia Medic, Wałbrzych, Klonowa 6A. Rejestracja telefonicznie lub online na neoscanmedic.pl.

Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś jego gościem będzie śpiewający poeta i muzyk Szymon Zychowicz. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Szymon Zychowicz.
1: Tak, to jestem ja.
0: Gdybym powiedział norweski oddział piwnicy pod Baranami na przykład, to coś by się tu zgadzało,
1: nie
0: czy to
1: wiem.
0: Nadużycie?
1: Moja żona ostatnio nazwała mnie, moja kochana Aneczka nazwała mnie ostatnio

0: Skowronkiem Krzczonowskim.
1: O, jak ładnie.
0: No, bo to zatrzymałem się w Krzczonowie u teściów za Pcimiem, czyli niedaleko Krakowa. Ale czy ja jestem piwnicznym Norwegiem albo norweskim piwniczaninem, to nie wiem. Wiem tylko, że pani Kika Szaszkiewicz, która była jedną z ojców i matek założycieli piwnicy, to mieszkała w Norwegii. Ja wtedy nawet nie myślałem o Norwegii jeszcze. Może nawet nie za bardzo wiedziałem cokolwiek na jej temat. Ale ona mieszkała w Stavanger. A ja mieszkam na południu Norwegii, w Kristiansand.
1: Właśnie chciałem cię zapytać, czy ty osiedliłeś się tam gdzieś już bliżej koła podbiegunowego, czy tu przy granicy polsko-norweskiej bliżej raczej? No. Od razu powiem, bo to trzeba teraz zaznaczać, to był żart z tą granicą polsko-norweską, ale tak sobie wymyśliłem, że będę tak.
0: Bardzo dobry żart. Nie, ja jestem na południu Norwegii, w miejscu, które jest nazywane przez Norwegów norweską rivierą. Cokolwiek to znaczy. Dlatego, że tam od dołu jakby to taka pupka wystająca norweska, to tam ją tak troszkę podwiewa ten sławny i podmywa Goldstrom. Różnie mówią Szwedzi, inaczej mówią Norwedzy, jeszcze inaczej pewnie Anglicy i my Polacy. I to jest ciepły front atlantycki, znadatlantycki, nie wiem jak to się nazywa. I tam on potrafi zrobić to, że na przykład zimą nagle jest powiedzmy plus 5 stopni lub 8, więc w Kristiansand czasem mamy śnieg, czasem nie mamy. Ale co jest najważniejsze, tam klimat jest taki zbliżony trochę do Polski, ale nie do tej Polski teraz, w tych upałach, tylko z moich lat dziecięcych. Czyli, że jest słoneczko, w cieniu jest chłodniej, a w nocy jest zimno, ale jest więcej słońca. Dlatego bardzo dużo Norwegów, zwłaszcza ze środka i z północy, jak już są emerytami, to się przenoszą na południe. Do południowej
1: Norwegii. Do Riviery.
0: Do Riviery. I tam jest coraz więcej budowanych domów i takich apartamentowców dla nich. I robi się troszkę tłoczno.
1: Nie będziemy wyłącznie o Norwegii Państwu opowiadać, to nie będzie przewodnik turystyczny, ale też sobie pogadamy, bo ciekawy temat. Natomiast będziemy trochę chcieli poprzypominać pewnych rzeczy, poopowiadać o Szymonie Zychowiczu, pieśniarzu. Chyba ostatnią taką piosenką, która przed Twoim wyjazdem pojawiła się gdzieś tak szerzej medialnie, to była Anna od Sokołów, prawda?
0: To była Anna od Sokołów. To był taki gwóźdź do mojej trumny. Mówię, że w życiu, jak Champollion, powiedziałem dwa razy, teraz mogę już umrzeć. Za pierwszym razem, jak właśnie powstała ta piosenka, to było zaraz po nagraniu płyty mojej pierwszej po prostu i stwierdziłem, że to jest piosenka płyta. I teraz mogę już umrzeć, a drugi raz to kiedy się synek urodził. To też stwierdziłem, jak go zobaczyłem. Taką pięknotę. Czas opuścić ten padur, no, zrobić miejsce.
1: To ciekawe, bo to niektórym się chce żyć wtedy. Właśnie.
0: Nie, stare powiedzenie takie naszych praojców było przecież, że my mężczyźni płodzimy synów na własną zgubę. Cokolwiek to znaczy. Ale wtedy właśnie rzeczywiście, a propos tej Anny od Sokołów, to była chyba taka ostatnia moja, właściwie nie kompozycja, bo kompozycja jest Darka Kabacińskiego, a ja napisałem słowa o mojej żonie i właściwie po tym wyjechaliśmy.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic poeta i muzyk Szymon Zychowicz.
1: Wróćmy do tego momentu, kiedy wyjeżdżasz. Minęło od tego czasu ile lat?
2: Około 9.
1: Czy zdarza ci się, że docierają do ciebie takie sygnały, że ludzie cię poszukują, że chcą wiedzieć, gdzie jest Szymon Zychowicz i dlaczego nie pojawia się z gitarą to tu, a to tam? Czy, no bo zastanawiam się, na ile tacy ludzie, którzy wcześniej już wiedzieli, co robisz, kojarzyli cię, znali, lubili twoje piosenki, na ile te 9 lat to jest taki czas, kiedy już można zapomnieć, a na ile są takie osoby, które pamiętają cały czas?
2: Oj, ale to należy też przypomnieć, że zanim wyjechałem, to miałem taki cudowny akcent, to też mógłbym powiedzieć, że wtedy też mogłem powiedzieć, że teraz mogę już umrzeć, kiedy pan Adam Opatowicz, dyrektor i reżyser Teatru Polskiego w Szczecinie, był ze mnie aktora śpiewającego poniekąd i w dwóch spektaklach brałem udział i byłem naprawdę takim dojeżdżającym gościem, występowałem, więc spełniłem troszkę też chyba moje marzenie takie, żeby się sprawdzić na scenie. To mi się przypomina, to będzie wtrąd, żarcik rymowany z Bartłomiejem Bredę, bo jak siedzieliśmy w piwnicy zawsze przy barze i piliśmy herbatę z cytryną, to co chwilę przychodził Marek Pacuła i mówił: teraz ty, Szymon, występujesz, więc ja prosiłem o pilnowanie herbaty z cytryną i po czym wracałem i po jakimś czasie przychodził Marek Pacuła i mówił: teraz ty, Bartek. I on szedł, ja pilnowałem i pamiętam, że kiedyś jak wróciłem, powiedziałem: wiesz co, Bartku, mam takie marzenie, żeby bar stał na scenie. A on wtedy tak spojrzał na mnie i powiedział: wiesz, gdy jednak bardziej to rozważę, wolałbym scenę w barze. Tak a propos, ale przez ten mój wtręt chyba uciekło mi pytanie.
1: O te 9 lat i o tym poszukiwaniu. Czy publiczność, ludzie, właśnie, którzy cię znali, dostajesz takie sygnały, że dopytują, gdzie jest Szymon Zychowicz?
2: Wydaje mi się, że nikt nie wiedział, że ja występuję w teatrze, a występowałem chyba 2 lata, że mnie nie skłamał. To już miałem taki okres zniknięcia. Wcześniej też miewałem z różnych powodów, ale wracałem. Więc ja się z tym nie spotkałem chyba nigdy. Wydaje mi się, że w Norwegii nikt mnie nie znał. Nawet spotykałem i Polonię taką artystyczną bardziej, czy zajmującą się może organizowaniem koncertów. Spotkałem jednego cieśle polskiego, przesympatycznego Olka, który się okazało ma śpiewnik i śpiewał też moje piosenki. Skądś znał, ale z towarzystwem takim, nie wiem, z tą moją publicznością, to nie miałem do czynienia i chyba nigdy nie miało to miejsca. Tak mi się zdaje, bo ja też o tym zapomniałem, będąc w Norwegii. Lubię mówić, że odwiesiłem gitarę na kołek.
1: No właśnie, ja też dostałem taką wiadomość, z której się ucieszyłem i natychmiast postanowiłem zareagować w taki sposób, że chciałem, żebyśmy się spotkali tutaj w tym studiu, bo dostałem taką wiadomość, że postanowiłeś po tych prawie 10 latach odwiesić gitarę z norweskiego kołka. I rzeczywiście przez prawie 10 lat nie sięgałeś po tę gitarę, ona wisiała na kołku.
2: Ja często, jak miałem oczywiście możliwość udzielania wywiadów, mówiłem, że muzyka właściwie i to moje pieśniarstwo nie jest rzeczą najważniejszą w moim życiu. Kolega z filozofii zawsze mówił, że jestem egzystencjalistą, ale nie takim krakowskim, co to w czarnym swetrze się kładzie na rynku i umiera, tylko takim optymistą bardziej. Ja bardzo lubiłem
1: Koszalińskim.
2: Dobrze. Ja sobie zawsze roiłem, marzyłem, że poznam panią, z którą się, że tak powiem, odmłodnieję do końca. I to mi się zawsze gdzieś tam marzyło, że będę po prostu człowiekiem, a to jest jedna ze sfer moich. Pewna wrażliwość. Ja bardzo długo nie pozwalałem publiczności mówienia mi, że jestem poetą, artystą, no bo mówię, jak Herbert jest poetą, no to ja nie mogę być poetą, no bo skąd? I też nie miałem problemu, kiedy wyjechaliśmy do Norwegii, ale nie uciekałem od muzyki. Ty pewnie kojarzysz takie Zoom, to się chyba nazywało, przepraszam, to bo może reklamuję coś niechcący, taki dyktafon.
1: Tak.
2: Rozgryzłem go na tyle, że zacząłem się do niego podłączać i zacząłem nagrywać troszkę muzyki do takiej instrumentalnej, na wystawie na przykład mojej żony, Aneczki, która robi maski z takiej papierowej masy. Zdarzało mi się kilka razy zagrać koncert dla publiczności polsko-norweskiej z efektem takim, że Norwegowie przychodzili, się szczepali w skórę, pokazując w ten sposób, że ciary szły. Dobrze było. Ale panowie nie omieszkiwali na przykład wspomnieć, że tak szeleścisz bardzo, w tym języku polskim szeleścisz. Więc wtedy ja mówiłem, że Węgrzy są nie lepsi, Japończycy i inni.
1: A wy Norwedzy
2: A już wy Norwedzy. Ale było zawsze fajnie, nawet ostatnio mieliśmy taki piękny występ. Moja żona miała taką prelekcję na temat historii polskiej, a ja na koniec to ja tego wbiłem, tego takiego gwoździka, strzeliłem 4 pieśni mocne, polskie, i naprawdę byli wszyscy wzruszeni i pięknie to wszystko wyszło. I wtedy też troszkę już myślałem, czy może by tak wrócić, zacząć śpiewać. Trochę jest problem z dolotem. Ale tak sobie pomyślałem, a jeszcze rzuciłem palenie, więc mój głos jest jeszcze piękniejszy niż kiedyś. Nie straszę nikogo. Ale żona mnie cały czas namawiała, zawsze mnie właściwie namawiała, żebym jednak wracał, żebym próbował.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Artura Andrusa. Dziś rozmowa z Szymonem Zychowiczem, poetą i muzykiem wykonującym piosenkę literacką.
1: A już masz jakieś konkretne plany co do tego swojego powrotu, w sensie takim, że któregoś dnia w którymś miejscu pojawisz się i zaśpiewasz swoje piosenki?
2: Czy nie mam żadnych. Tak jak z Norwegią. Myśmy wzięli dzieciaka 4-letniego za rękę i pojechaliśmy sobie do Norwegii. Tam też nas pytali, bo a macie tu kogoś? Więc nie mam na razie żadnych terminów, nie służę informacją. Ale taka myśl zakiełkowała w mojej głowie, że ja zawsze tak po swojemu troszkę chodziłem po świecie i co tak mi kiedyś powiedziałeś i ja się tego zresztą trzymam, że jestem takim artystą trochę z ulicy, ale nie ulicznikiem, bo to nie o to chodzi, że po prostu jakoś taką własną drogę mam i nigdy nie osiadłem w niczyich rękach, ani pod żadną jakąś większą opieką nie byłem, więc jeszcze nie wiem. Po drugie też nie wiemy, jak zareagują stare miejsca, gdzie grywałem, czy pamiętają, czy się zmienili na przykład dyrektorzy, może ktoś inny, może ktoś powie, jak to jest. Ostatnio dostaję często e-maile, pewnie będziesz wiedział, o kogo chodzi. Ludzie piszą do mnie, żeby mi podziękować za cudowne spojrzenie na historię alternatywną, jak książki piszę, jako Zychowicz, że zmieniam ich życie i spojrzenie na świat, ale nie zauważają, że jestem Szymon, a nie na P imię. Ale też staram się jakoś nie przeszkadzać temu. Niech fama idzie.
1: Ale oczywiście, tam nie weryfikuj tego, nie prostuj tego, może tylko zapraszaj na koncerty. Niech się zdziwią, że ten, który pisze książki, też śpiewa od czasu do czasu. Także.
2: No człowiek rezonansu, nie? Chyba tak mówię.
1: A wiesz, że jak dowiedziałem się, że podjęliście taką decyzję, że wyjeżdżacie, że Norwegia to będzie wasze nowe miejsce do życia, ja się zastanowiłem, jak ty sobie dasz radę bez języka, ale nie bez języka norweskiego, tylko bez języka polskiego.
2: I tu mi się przypomina od razu taka mała broszurka z podręki Ilicza Lenina. On miał takie pomysły, że jednak granice warto otworzyć, niech wyjadą ci intelektualiści, bo oni bez języka to tam obumrą, bez tego swojego habitatu. I ja rzeczywiście, ostatnie moje koncerty, które miały miejsce w Polsce przed wyjazdem, były brzemienne, że tak powiem, w reakcji nie tylko spowodowane piosenką. I przyznaję, że było mi trochę ciężko, kiedy przychodziły starsi panowie, panie i mówiąc z zachwytem na temat mojego sposobu mówienia, dykcji, polszczyzny, że tak miło posłuchać w ogóle takiego języka, że jest go coraz mniej, z wyjątkami. I myślałem, że mimo wszystko, że w głowie wszystko sobie poukładam, bo jestem też trochę filozoficzny, ale pierwsze, co mnie jakby zabiło, przybiło w Norwegii, to było to, że tam odkryłem, że troszkę jak Andrzej Poniedzielski. On miał to powiedzenie, nie? Języki obce są mi obce. Ja bym dorzucił jeszcze, że języki germańskie są mi obce, bo norweski należy do grupy germańskich. One mają inne konstrukcje. I ja pierwsze 5 lat, to było moje odkrycie, nie byłem w stanie przyjąć do wiadomości języka. Ja się go uczyłem i właściwie do dzisiaj, jak słyszę norweski, to najpierw słyszę dźwięk. Nie słyszę informacji w ogóle. Miałem potężne problemy ze słowem tak norweskim, który mówi dziękuję. Nie byłem w stanie się przestawić w ogóle. Jak powiedzieć tak i podziękować zamiast dziękuję albo thank you. Więc to były bardzo trudne rzeczy. Jest bardzo dużo słów, które mi się kojarzą z czymś innym zupełnie. I dopiero jak zapisano mnie do szkoły takiej od 8 rano do 14:30, to tam natrafiłem na fajnego nauczyciela, który używał języka norweskiego, ale uniwersyteckiego. Czyli pojawiły się słowa, które ja teraz używam i ja je znałem. Ale kiedy ja je używam, na przykład pracując swojego czasu jako kurier albo w magazynie, to znów Norwegowie mnie za bardzo nie rozumieją. No bo jeżeli mówię na przykład, że jeg kjenner det fra kontekst,
1: to ja to rozumiem, też nie rozumiem.
2: Ja to rozumiem z kontekstu, to oni nie znają na przykład słowa kontekst. Ono jest uważane jako już w języku takim uniwersyteckim, więc problem goni problem. Zacząłem troszkę mówić, co mi niewiele pomogło, ale mam kłopot cały czas ze słuchaniem, tym bardziej, że Norwegowie są znani z tego, że mówią często niechlujnie, więc sami siebie nie rozumieją, ale to ich bawi bardzo. mogą sobie pozwolić na taki luz. My coś na zasadzie, wiesz, jak posłuchasz Kaszuba prawdziwego albo Ślązaka, to mimo wszystko człowiek wyłapie sporo rzeczy i zrozumie, dopyta. Więc oni tam mają 500 opisanych, 500 dialektów, a ile jest nieopisanych, a jeszcze te czasami nieładność w mówieniu, plus, o, to jest fajne. Taki na przykład Norwek sobie myśli, chciałbym być wyjątkowy, to wezmę sobie trochę dialektu ze Stavanger, tam trochę mieszkałem, wezmę sobie tutaj od Samów, tu sobie wezmę trochę angielskiego, bo bywałem w Stanach, mam rodzinę i dam troszkę może z Bergen.
1: Jest 501.
2: I łączą, tak. Mhm. Jest takie powiedzenie, że jak są trzy domy obok siebie na wyspie, to tam się tworzy dialekt momentalnie. Więc ten ich język jest bardzo żywy, ale też na tym poziomie komunikacyjnym jest bardzo prosty.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
8: Dobry design i nowinki zza oceanu.
7: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
8: To nasz plan na życie z klasą.
7: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
9: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

0: wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7.

Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Zychowicz jest dziś gościem Artura Andrusa w Niedomówieniach w RMF Classic.
1: Ale chodziło mi o to, że zastanawiałem się nad tym,
2: jak... Z muzyką?
1: Nie, no jak ty sobie poradzisz z brakiem języka polskiego. Potem sobie uświadomiłem, że chyba teraz takiego zjawiska jak takie odcięcie od języka nie ma, przez to, że przez internet jest cały czas kontakt, można oglądać, słuchać
2: i... Zależy, jakiego języka używasz.
1: No
2: ten
1: tak.
2: Sławny profesor rumuński, uciekło mi nazwisko, on miał takie powiedzenie, że żyjemy w języku. Bardzo ładne według mnie, ale to kwestia, jakiego języka używasz. Mi bardzo brakowało. Oczywiście mam żonę cudowną, z którą dyskutujemy sobie rano, filozofujemy przy kawie i to jest cudo, ale brakuje tego środowiska, nie? I wymiany, więc ja w końcu jestem oczywiście tam jakiś straszny, ale zacząłem pisać takie krótkie formy, felietonowo jakieś, odnoszę się do rzeczywistości. Niektórzy mówią, że jest to, no jak to się mówi, no może nie zradykalizowane, bo według niektórych teoretyków to nawet matematyka jest radykalna, no bo jak ma dodać 2, tylko 4, a nie na przykład może czasami 6 i tak dalej, więc to mi wiele pomaga, bo sobie werbalizuję i zapisuję.
1: Czyli nie straciłeś kontaktu z tym
2: Ale wiesz,
1: językiem polskim?
2: Ale wiesz, karmię swojego jeszcze bardziej, bo wiesz, patrzę w lustro, no widzę, że już nie ten urok, co kiedyś, jak byłem szczypiorem. Ale chociaż język coraz lepszy, a jaki pisany cudowny, więc zachwycam się sam własnym językiem i umiejętnościami sklecania zdań, ale sprawia mi to wielką frajdę. No niektórzy tam pisali kiedyś przez dzienniki, ja nie potrafię pisać za bardzo dzienników, bo je się chyba pisało do szuflady, chyba nikt nie drukował w trakcie, to jest nowy pomysł chyba taki, ale to sobie wrzucam w różne miejsca i mam wielką frajdę. Ale to jest tylko to. Ale no dlaczego ja tu jestem, między innymi, licząc na to, że jeszcze porozmawiamy trochę, żeby spijać ten język polski od innych też. Jednak ta interakcja jest bardzo ważna.
1: Powiedziałeś już, wspomniałeś o tym, że na przykład muzykę instrumentalną nagrywałeś, że się podłączałeś tam do tego rekordera, jak to się po polsku mówi. A piosenki jakieś powstawały w tym czasie?
2: Nie. Wpadały mi do głowy różne melodie, ale ja nigdy nie zapisywałem, znaczy po pierwsze nie znam nut, ale też nie nagrywałem nigdy takich rzeczy. Jak byłem mały, to tak szybko opowieść tylko, to mnie jakaś komisja po przedszkolach jeździli i mnie zauważyli, że ja mam jakiś tam słuch specjalny i miałem iść na skrzypce, ale mama na szczęście zapytała mnie, czy chcę, czy nie chcę, ja nie chciałem. Ale okazało się, że po latach wróciła do mnie ta muzyka, jednak zacząłem śpiewać, grać na gitarze i mam taką zasadę od tamtej pory. Kiedy pierwszy raz po takim wielkim wystrzale skomponowałem, napisałem mnóstwo piosenek z 10 za jednym zamachem, chyba w ciągu tygodnia, to nagle pojawiła się pustka. O, byłem przerażony. Pamiętam, chodziłem po Kolejowej mojej ulicy w Koszalinie Markotnej, że już nie wróci. Ale wróciło jakoś po 2 tygodniach, znowu zacząłem coś komponować i od tamtej pory po prostu się nie kopię z koniem. I jak coś mi wpadnie do głowy, a nie mam gitary albo ochoty zatrzymywać tego nie zatrzymuję, bo wiem, że kiedyś to do mnie wróci, a że zajmowałem się innymi rzeczami, bo to jest tak, jak tak się mówi podobno, że jak ktoś traci słuch albo wzrok, albo na przykład straci rękę, to zyskuje inne możliwości. Często, jeżeli traci wzrok, to lepiej słyszy. Jest taki Leszek Kopeć, dobrze pamiętam, tak. Cudowny człowiek, którego jako ratownik, jeszcze nie robiąc kariery śpiewacza, ja spotkałem kiedyś nad morzem i potem spotkaliśmy się po paru ładnych latach. Ja tam coś śpiewałem, ale nie jako artysta jeszcze. I on pamiętał mnie. Ma taką pamięć niesamowitą. Po 10 latach we Wrocławiu się spotkaliśmy na deptaku. On szedł z psem przewodnikiem. Ja podchodzę, mówię, dzień dobry Leszku, a on mnie przytula, mówi, Szymek. On przecież nie widzi, a słyszy cudownie. Wracając jednak do tego, zacząłem rysować. Jako dziecko rysowałem w młodości, chciałem iść do szkoły plastycznej, nie było to możliwe, więc nie rozwijałem nigdy swojego talentu, a że moja żona zaczęła pisać książkę dla młodzieży między innymi, więc mnie namówiła i zacząłem rysować ilustracje, w ogóle rysować mnóstwo rzeczy. Teraz nawet sięgnąłem po kolor, ostatnio robiłem na zamówienie ilustracje kolorowe, więc nie zasypiałem gruszek w popiele. A mam, no ty masz na pewno większą ścianę z płytami, ale w Norwegii są takie brukt butiki tak zwane, to są takie, no obrukkę to jest używać i tam jest mnóstwo płyt. O, jak ja tam wpadnę, to jest po prostu niedrogo ze Stanów przywiezione. Marzenia, których raz jedną piosenkę słyszałem zespołu, to mogę cały kupić całą płytę. Więc nazbierałem tego mnóstwo, więc zawsze słucham bardzo dużo muzyki, jazzu i nadrabiam stracony czas lub brak pieniędzy najzwyczajniej w świecie. W Polsce też nie wszystko można było kupić. Ale przyznaję, że im większą mam świadomość muzyczną, tym więcej zauważam różnych takich podebrań muzycznych przez różne zespoły i artystów bardzo podobnych. Podobno wszystko już kiedyś było, nie, ale...
1: A zdaje się, że teraz jeszcze bardziej jest
2: jeszcze
1: wszystko,
2: bardziej,
1: bo jak codziennie do internetu trafia około miliona piosenek z całego świata, no to jak to możliwe, żeby one się nie powtarzały?
2: Dokładnie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Hej, zwrotu mocy!
3: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek. Sopot. To tu, podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: komponuje muzykę i pisze do niej własne teksty. Szymon Zychowicz, poeta i muzyk, gości dziś w Niedomówieniach Artura Andrusa w RMF Classic.
1: Ale oprócz tych ilustracji oczywiście stałem się też, właśnie to moja mama chyba kiedyś mówiła, że czego się nie tknę, to próbuję to robić bardzo poetycko, artystycznie. Stałem się niezłym specjalistą od łowienia dorszy z brzegu. Ja, wędkarzem. No nie lubię tego słowa. To był taki żart, nie? Czym się różni wędkarz od rybaka, bo rybak nosił ryby, a wędkarz wędki. Wędkarze nie lubią tego żartu. Dorsz, w ogóle ryby nie są opisane za bardzo w Norwegii. Rybak jak to rybak, wsiada na łódkę, wypływa gdzieś tam na 100 metrach, coś tam opuści, albo klatkę, albo siatkę, albo jakąś przynętę i wyciąga stamtąd ryby. A ja wychodzę na brzeg fiordu, blisko właściwie. Mam taką made in China, starą jakąś wędkę. Rzucam hen daleko, robię różne takie czary mary i wyciągam naprawdę bardzo duże dorsze. Mhm. Oczywiście na obiad, bo to zdrowa ryba. Jeżeli ktoś jadł rybę z morza prosto, no to wie, o czym mówię. Ale wszystko na takich zasadach, jak w filmie Avatar. Z podziękowaniem, z szybkim odebraniem życia, a zwłaszcza, że nasz syn uwielbia wątróbkę dorsza jeść jak cukierki. Uh-huh. Nawet Norwegowie nie za bardzo chyba jedzą taką, wiesz, sotę na przykład. Uh-huh. Wiesz, ile tam jest tranu i tego wszystkiego. Wiesz, zaczęliśmy żyć troszkę, no nie jak dzicy ludzie, no bez przesady, mamy mieszkanie, mamy samochód i korzystamy z komputerów, ale... Kiedy Antoni mówi, dawno nie było ryby. I ja biorę wędkę, idę i łowię rybę i ją przynoszę. Tam się za rybą nie chodzi właściwie, no bo one sobie tam żyją. Dorsz, który jest chyba najdroższą rybą w ogóle w Norwegii, w sklepie. Człowiek przynosi dorsza, robimy sobie go na jakiś sposób, jemy. A jak jest już lato, to jemy jakieś jagody, dodatkowo grzyby po prostu niewyzbierane.
2: Czyli też tak jest, że Antoni mówi, dawno nie było grzybów i ty lecisz zbierać grzyby?
1: Nie, on jest lepszy.
2: A
1: to mama go tam wyuczyła.
2: Mhm.
1: Uczyła on. Mieliśmy taką śmieszną sytuację, bo z przedszkola albo ze szkoły kiedyś napisali czy zadzwonili, że mają wielką prośbę, bo byli na wycieczce w lesie, że Antoni zbierał grzyby, a on się zna, naprawdę. No i dzieci też postanowiły zbierać, ale dzieci się nie znają. Norweskie i Norwegowie też nie za bardzo, tylko kurki znają najbardziej. No, borowika jeszcze może. Choć nie wiem, czy wiedzą o gorzkniaku. Ale Antoni jest wyuczony cudownie. I nazbierał i cały plecak przyniósł. Taki, trochę mu się ugniotły w tym plecaku. Mm-hmm. I była prośba, żeby on jednak nie zbierał tych, bo dzieci naśladują, a one się nie znają. A on się naprawdę zna.

0: Reklama.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Hej, zwrotomocni!
12: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
13: Nie trzeba nas myć!
14: Ale etykieta musi być.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: A, ale mi gorąco, Barbara.
16: Mnie też, Marian.
15: To co, klima?
16: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
15: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
16: No przecież.
15: No.
17: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
19: Po reklamie.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach Artura Andrusa rozmowa ze śpiewającym poetą i artystą kabaretowym Szymonem Zychowiczem.
1: To Antoni jest na okładce płyty Lalilu?
2: Tak, nie wiem skąd wiesz, ale no, on miał tam wtedy bardzo malutko latek, ale to jest zdjęcie też bardzo, jakby to powiedzieć, legendarne, bo to było na Głubałówce i my między innymi po tych odwiedzinach na Głubałówce postanowiliśmy wyjechać. Bo tam chcieliśmy zrobić coś zdjęcie z panoramą Tatr i nie mogliśmy, bo były banery potężne, reklamowe. I stwierdziliśmy, że chyba czas pojechać w miejsca, gdzie nie są zasłonięte góry i różne, gdzie ta cywilizacja tak bardzo nie ingeruje. I rzeczywiście w Norwegii no, można drzwi zostawić otwarte i Janusz, jakiś renifer wejdzie. Mam propozycję, w ogóle ty miałeś piosenkę, prawda? O tatuażu. No
1: tak, tak.
2: I on był jeleń, tak. Albo jak się zmienił ten mięsień.
1: Jak się hienę miała na łopatkach. Że żona miała hienę na łopatkach.
2: No to ja zamarzyłem przez ciebie, mówię, że to będę miał renifera, a jak trochę sflaczeje czy coś, to będę miał dorsza na przykład. Wiesz. Atlantyka, wiesz.
1: Można taki tatuaż zainwestować, w to na pewno się opłaca.
2: Tak, ale na tej płycie to jest mały Antoni.
1: A rozumiem, że...
2: Pierwszy tekst, ten tytuł to jest jego pierwszy tekst.
1: Lalilu. Ale rozumiem, że troszkę się już zmienił od tego czasu. Tego zdjęcia.
2: Chłopak mnie goni, żona mówi, że może z 4 centymetry mu zostały mnie przerosnąć. Duży chłopak, bardzo fajny, trójjęzyczny. Zazdroszczę mu oczywiście tych obcych języków. Jest w szkole międzynarodowej, więc ma angielski jako pierwszy. Tam mnóstwo Brytyjczyków też uczy, więc jak chcesz, to ci powie z akcentem takim, śmakim, owakim albo modnym. Ostatnio drugi język ma norweski, a polski ma na samym końcu. I tak nam ostatnio powiedział, że on wybrał angielski, nie walczymy. Ale no zazdroszczę mu tego, tej łatwości i że on na przykład słucha Stinga i on wie, co tam śpiewa, nie? A ja całe życie traktowałem teksty angielskie jako instrument.
1: Ale jak słucha Stinga, to też wie, co on tam gra?
2: Wiesz co, on jest bardzo muzykalny, ale może ma tak jak ja, na razie nie jest gotowy.
1: Ale dobrze, ale zdarza się, że w stronę tej gitary, którą zawiesiłeś na norweskim kołku, zerka i próbuje tam...
2: Na razie nie.
1: Nie ma takich ciągot.
2: Nie, Robert Kasprzyski, którego bardzo pozdrawiam, opowiadał mi, że jego córka tam zaczęła struny szarpać jak ja kiedyś, jak byłem mały. Ale nie ma ochoty, choć chodził na pianino. I nawet umiał z nut grać. Ja nut nie znam akurat, więc dość szybko łapał te rzeczy. Ale on kiedyś nam powiedział, że mu bardzo łatwo dużo rzeczy przychodzi. To go nudzi pewnie. Innymi rzeczami się zajmuje.
1: A niech spróbuje złowić z brzegu fiordu dorsza. Zobaczymy.
2: Oj, łowił już.
1: Też mu dobrze szło? No dobrze, no to parę rzeczy trzeba mu będzie wymyślić, żeby utrudnić.
2: Mówiłem, że to jest na zgubę ojców.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Rodzinny park rozrywki Łeba Park zaprasza całe rodziny, szkoły i przedszkola do wspólnej zabawy. Mamy nowe atrakcje, większe, bardziej zakręcone, pobudzające wyobraźnię i pełne adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
6: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach Artura Andrusa rozmowa ze śpiewającym poetą i artystą kabaretowym Szymonem Zychowiczem.
1: Wróćmy jeszcze do takiego wątku, który nam się tutaj pojawił w tej rozmowie. To hasło nam się pojawiło, piwnica. Bo jak się zajrzy na przykład do internetu i przeczyta sobie twoją notkę biograficzną, to tam jest takie sformułowanie, że wprowadzony przez Grzegorza Turnała do piwnicy pod Baranami był artystą piwnicy w takich latach. Jak to wprowadzenie wyglądało?
2: To taka tradycja właściwie piwniczna. On gdzieś, że albo Piotr Skrzynecki wprowadzał, zapraszał, lub dyrekcja jakby piwniczna, albo któryś z artystów. I w moim przypadku akurat myśmy się spotkali chyba w Opolu, w jakimś domu kultury, na jakimś festiwalu i gwiazdą wtedy był Grzegorz Turnał, a ja się przenosiłem na studia do Krakowa i zagadnąłem, zapytałem, czy mógłbym zaglądnąć, zobaczyć i on mnie zaprosił. I ja tam przyszedłem i mnie przedstawił. Taka była tradycja wprowadzenia.

ośrodka. Przy sławnych schodkach, które prowadziły na scenę, siedział pan Piotr Skrzynecki. Przedstawiono mnie, powiedział, że jestem młodym artystą. Zaśpiewałem przed piwnicą, przed kabaretem. Trwało to chwilkę i zacząłem terminowanie, bo się terminowało kiedyś w piwnicy, bo to nie wiadomo, co to z takiego artysty, a może ma jedną piosenkę tylko. I to było właśnie takie zabawne, kiedy lubię, bo to jest taka moja własna anegdota z piwnicy, której byłem świadkiem i powodem, bo byłem bardzo przejęty. Poznam pana Piotra Skrzyneckiego, więc byłem gotowy, przygotowany i on rzeczywiście, co będziesz śpiewał? A ja, no to taka, to jest taka, właściwie to jest taka polka albo walczyk, no to pozytywka, tak się nazywa, bo tam i zacząłem się gubić i w ogóle, no poczekaj, a długie to? Prawdziwy prowadzący koncerty, prawda? Długie to, więc rozładował zupełnie sytuację, wyszedłem, zaśpiewałem, spodobałem się tam publiczności, jak sam opowiadał zresztą, że zaraz zaczęli pytać, to jest ten młody, fajny taki. I 8 miesięcy terminowałem i właśnie według tej tradycji, tak się podawało kiedyś, że wprowadzał ten i ten, nie wprowadzał Grzegorz Turnał. Tak jak się mówiło kiedyś, nie, że skończył szkołę fortepianu u pani profesor takiej, takiej, albo rysunku, więc się tym oczywiście szczycę. 8 miesięcy terminowania, no i dostałem angaż tak zwany, czyli prawo do, między innymi, do przydomku artysty piwnicy pod Baranami. Mogłem się nim posługiwać i zaraz poszło do drukarni sztrajfy. Moja ukochana forma plakatów, zresztą dostałem własne sztrajfy z napisem Wasia Szołęcychowicz, artysta piwnicy pod Baranami, i potem szły w Polskę. Ale miałem też swoje obowiązki. Musiałem pilnować, żeby nie nadużywano nazwy piwnicy pod Baranami, bo czasami tak było, że artysta jeden miał tylko recital, a organizator pisał, że piwnica pod Baranami, żeby ściągnąć więcej ludzi. Byłem bardzo przejęty, pilnowałem tego.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Szymon Zychowicz.
1: Długo teraz będziesz w kraju? Tutaj zostajesz?
2: Wiem, że do końca lipca. Do końca lipca. Mam mnóstwo jeszcze takich różnych spotkań, takich odświeżania sobie znajomości jakby, dobrych, fajnych. A potem trzeba wracać. Mam też takie spotkania tam w Norwegii od sierpnia, więc... Ale się cieszę, że w tym roku mi się udało, bo to żyjemy w takich czasach trochę burzliwych, nie wiadomo nigdy, co się stanie. Po drugie, mam też rodzinę, więc jeżeli jest możliwość jakiejś pracy, to wtedy zostaję, wybieram, nie narzekam. Ale się chyba świat troszkę zmienia i tak sobie... Miałem zawsze takie powiedzenie, to nie moje zresztą, że w szaleństwie jest metoda. Więc zawsze czekam, aż ten chaosik tak trochę przycichnie i się zrobi miejsce.
1: Ja dlatego zapytałem o to, jak długo będziesz, bo to może być też informacja dla tych ludzi, którym teraz przypominamy, że Szymon Zychowicz ma gitarę i ma piosenki, że można dzwonić, że do końca lipca to będzie telefon odbierany tutaj w Polsce. Więcej, podam taką informację dla tych wszystkich zorientowanych, to jest ten sam numer telefonu. Ja się zdziwiłem, jak zadzwoniliśmy do siebie, bo patrzę, mam dokładnie wpisany ten numer, czyli te kilkanaście lat temu.
2: Tego numeru wszyscy się boją. Bo on wygląda, jakby był, nie wiem, z urzędu albo... Tak mówią.
1: A także...
2: No, boją się, że czasami taki... pisałem na SMS-a, czy to ja jestem pod tym numerem. Tak to... jak mają w samochodach, wiesz, tablice rejestracyjne Roman. No. Nie tam BS, coś, tylko Roman. To 1000 zł chyba kosztowało. No kiedyś kosztowało, teraz nie wiem. Więc ja miałem taki specjalny numer telefonu. Ale oczywiście, no, tym bardziej, że wróciła też... To się tak pięknie... Ja lubię takie zbiegi okoliczności, bo wróciła też moja menadżer. Bardzo dobry przyjaciel też. No, przyjaciel to jest bardzo dobry zazwyczaj. Dzięki której i zacząłem, chyba płytę pierwszą nagrałem. To tak na 20-lecie pracy artystycznej. I postanowiliśmy, że będziemy to bardzo powolutku próbować, jakoś krok po kroku, nie? Krok po kroku, tam różnie. I zobaczymy, czy się zmieniło bardzo, czy nie. Więc to ja, jak patrzyłem na reakcję Norwegów na przykład, a przecież i we Francji śpiewałem, w Paryżu i też dla Paryżan, i w Niemczech śpiewaliśmy kiedyś, pamiętam, z Lewandowskim i z Piotrkiem Woźniakiem, no to... To się zawsze podobało. Jakby ten, ja tłumaczę czasami tam w Norwegii, że no się staram, mówię. Oni zresztą są w szoku, że ja tak nieźle mówię, a nie rozumiem nic. I nie dlatego nie rozumiem, bo mówią skomplikowane rzeczy, tylko nie nadążam po prostu za tym językiem. To jednak no istnieje ten język jakiś muzyczny, jakiś artystyczny, taki uniwersalny i to działa. I bardzo lubię jako przykład stawiać panią Cezarię Evorę, która ma chyba jedną płytę tylko anglojęzyczną, a tak zawsze śpiewała po portugalsku chyba i nikt nie zna portugalskiego poza tymi, którzy znają, a jakoś wszyscy zachwyceni tym, jeżeli ktoś chce poznać polską kulturę słowiańską, no to trzeba śpiewać po polsku, tym języku rodzimym, bo jak kiedyś byliśmy z piewnicą, to był cuda, które dostałem w prezencie. Pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, ja nigdy bym nie był tam pewnie sam, jakoś nie wybierałem się. I poznałem tam takich trzech młodych Polaków, oni pracowali w rozgłośniach polonijnych i oni mnie wozili w nocy po tych klubach jazzowych sławnych. I oni mi właśnie kiedyś powiedzieli tam, wtedy podczas takich wojaży, że to taki trochę błąd, kiedy polski artysta przyjeżdża do Stanów zdobywać rynek amerykański i śpiewa po angielsku. Po pierwsze, no nie znali nikogo, kto tam w miarę po angielsku jakoś by śpiewał w ogóle, ale oni wtedy mówili o Manamie i mówili, że to jest potężny błąd, bo muzykę komponuje się pod język, a język się pisze, znaczy teksty pod muzykę, pod tę wschodniość i jak się nagle to zmieni na język angielski, on jest z innych rejonów zupełnie muzycznych, to, że dla Amerykanów to brzmi troszkę tak jak, no nie wiem, kociokwik, jakoś tak nazwali, że nie bardzo rozumieją kodów kulturowych, że już lepiej, jak już to śpiewać, albo cię polubią, albo nie.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
12: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
13: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
12: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
15: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dziś Artur Andrus zaprosił do rozmowy poetę i muzyka Szymona Zychowicza.
1: Czyli nie zanosi się na to, że nagrasz płytę po norwesku na przykład?
2: Moja żona, która bardzo poznała chyba w miarę, no języka się nigdy podobno obcego dobrze nie pozna, ona mi zrobiła dwa tłumaczenia piękne, neocokołów przede wszystkim. Myślałam, że to niemożliwe. I zrobiła mi chyba, nie wiem, czy pozytywkę, czy któryś z takich weselszych piosenek. I mam to i jestem w stanie, kiedyś śpiewałem Rilkego. Nauczyłem się na pamięć fonetycznie do tego stopnia. W Wiedniu graliśmy z Piotrem Kubą Kubowiczem, już nieżyjącym niestety. I przychodzili do mnie publiczność niemiecka, wiedeńska, po niemiecku szwargocząc, że cudownie, cudownie, a ja naprawdę nie znam niemieckiego, ale byłem na tyle dobrze się nauczyłem, ale no, znam już troszkę ten, no, krzepłem z tym językiem i ona mi go tak przetłumaczyła, te teksty, że ten język jest troszkę miększy, nie jest taki twardy. Czyli ale może, nie wiem.
1: Zobaczymy, co się teraz będzie wydarzało.
2: Przyznaję, że się bardzo rozleniwiłem, ponieważ uważam, że przez moje 20 tam parę lat pracy na scenie, cudownej przygód właściwie, nie pracy, utrzymywałem i sponsorowałem kulturę, bo grałem za niewielkie pieniądze i w ogóle jeździłem po całej Polsce, brałem wszystko, uwielbiałem zresztą i stwierdziłem, że jestem już tak leniwy, że teraz to jak mi w Norwegii na przykład, czy gdzieś zaproponują, załatwimy wszystko. Studio, muzyków i tak dalej, to ja idę jak dym. Ale przyznaję się, że jakoś mi się już tak, nie mam siły. To Robert fajnie Kasprzycki powiedział, jak wejdziesz po schodkach tam na scenę, czy gdzieś jakby zadyszki złapiesz, to zobaczysz, że jednak sporo lat minęło.
1: To już... Ale też jak wejdziesz na tę scenę, to zobaczysz, że jednak się chce.
2: No tak mi się zdaje, no. Ostatni taki koncert właśnie we, nie pamiętam już nazwy tego miasta norweskiego. Ciekawe to było, że to było na zaproszenie pani Norweszki, dyrektorki biblioteki i jej zastępcy ze Szwajcarii. Bardzo były zainteresowane polską kulturą i tam mi się właśnie bardzo dobrze śpiewało i tak sobie nawet pomyślałem, że byłoby fajnie po staremu. Tylko muszę sobie jakąś gitarę załatwić, taką, która mi zakryje jednopak. No, bo to tak już nie wypada.
1: Są takie ze specjalnymi wycięciami, takie gitary.
2: Mam powiem. Taką nadzieję, albo sobie taką jak miał Krzyżykiewicz chyba taka, ale to mi może wejść w środek. To może być jako pudło rezonansowe na przykład, kto wie, kto wie. Ale zawsze byłem fair wobec może sztuki albo tego, co uprawiałem. Uważałem, że nie mogę inaczej żyć. Jeżeli chcę takie rzeczy robić, takie piękne, muszę w miarę jakoś pięknie żyć. Nie mogę grać za rachunki, na przykład za prąd, bo zabijało mnie to zawsze. Dlatego między innymi porzuciłem to na jakiś czas, ale może teraz właśnie jest moment.
1: No to taki apel do państwa, naszych słuchaczy. Rozglądajcie się, nasłuchujcie, sprawdzajcie, bo można przecież się teraz już znaleźć w internecie i trafić na siebie i znaleźć informacje. Ja bardzo liczę na to, że ta gitara odwieszona z norweskiego kołka zacznie wydawać dźwięki tutaj u nas w Polsce ponownie.
2: No ja ciebie trzymam za słowo.
1: Bardzo
2: dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję. Szymon Zychowicz był naszym gościem.
2: Dziękuję, do widzenia.

To były niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, to już teraz znajdziesz całą tę rozmowę w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

0: czas przyszły w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Zaczynamy naszą audycję niedzielną, w której podpowiadamy, na jakie wydarzenia kulturalne warto w najbliższych dniach zwrócić swoją uwagę, jakie premiery, festiwale, spotkania, wystawy, koncerty na pewno trzeba zapisać w swoim kalendarzu. Mnóstwo ciekawych podpowiedzi, to od razu przypominam, zawsze też znajdziecie na rmfclassic.pl. Od jutra w RMF Classic nowa ramówka. Zaczynamy wakacje na naszej antenie. Szczegóły niebawem, a póki co król rozrywki przejmuje naszą antenę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
2: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
3: Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Hej, zwrotomocni!
11: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste. I niezgniecione.
12: Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
16: Dobry design i nowinki zza oceanu.
15: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
16: To nasz plan na życie z klasą.
15: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
17: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
18: Zapraszam do stanowiska.
19: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
18: Pani Ania jest na urlopie.
19: Czyli niczego nie załatwię.
18: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
19: Uff, no i to jest zmiana.
20: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
21: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
22: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
23: Po reklamie.

muzyka z Foresta Gumpa za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic jedna z nowości, które pojawiły się w naszej playliście ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga.

0: Jazz przyszły w RMF Classic.
1: Letnie koncerty chopinowskie w Warszawie odbywają się tradycyjnie w Łazienkach Królewskich przy pomniku Fryderyka Chopina. Uroczysta inauguracja tegorocznego, 67. już sezonu, zaplanowana jest na 5 dzień lipca. Wydarzenie jest połączone z setną rocznicą odsłonięcia pomnika. Recitale odbywać będą się w każdą niedzielę przy odnowionym pomniku pana Fryderyka o godzinie 12 i 16. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Szczegóły na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a w RMF Classic Bridgertonowie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Reklama.
4: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
5: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
4: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
5: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
4: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda. Po reklamie.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Zanim Camille Saint-Saëns przejmie naszą antenę, mamy dla Was zaproszenia na jutro, na poniedziałek, do Katowic. Jan Garbarek Group i Trilog Gurtu, artyści z pogranicza jazzu, muzyki etnicznej i klasycznej, zaprezentują koncerto-spektakl. Garbarek od dziesięcioleci uznawany jest za jednego z mistrzów nastrojowego nordyckiego jazzu. Czytamy w opisie tego wydarzenia. Zachwyca charakterystycznym brzmieniem saksofonu i wyobraźnią muzyczną. Trilog Gurtu natomiast to hinduski mak instrumentów perkusyjnych, a zarazem fascynujący wokalista. Jeżeli chcielibyście znaleźć się jutro w Nosprze w Katowicach o godzinie 19 na muzycznym spotkaniu właśnie z tymi artystami, to adres w sprawie zaproszeń do dyspozycji w tej chwili brzmi redakcja@rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
11: Muzyka z Twoich ulubionych filmów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: I'm not worried.
1: Czas przyszły w RMF Classic.
2: Dzisiaj w Radziejowicach rozpoczyna się 17. letni festiwal imienia Jerzego Waldorfa. Tegoroczna edycja potrwa do 5 lipca. Po raz kolejny zamieni Radziejowice w miejsce spotkań wielkiej muzyki i niezwykłych artystycznych osobowości, zapowiadają organizatorzy. Festiwal od lat wierny jest idei Jerzego Waldorfa, że sztuka najwyższej próby nie powinna być zamknięta wyłącznie w największych salach koncertowych wielkich miast. Dlatego właśnie Radziejowice stały się miejscem wyjątkowym, bo tam obok uznanych mistrzów występują młodzi artyści światowego formatu, a publiczność siedzi kilka metrów od sceny, słuchając muzyki w otoczeniu starego parku i pałacowej architektury. Bar Karola Jakuba Offenbacha teraz na naszej antenie, a więcej o letnim festiwalu imienia Jerzego Waldorfa znajdziecie na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
0: Po reklamie.

John Barry i Tańczący z Wilkami za niecałe 2 minuty w RMF Classic, bo najpierw kolejna z nowości, które usłyszeć można na naszej antenie ze ścieżki dźwiękowej Niewybranych.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: Już w środę, 1 lipca, pierwszy przystanek filmowej mapy Polski w RMF Classic. Odwiedzimy Toruń, miasto znane z kadrów Prawa i Pięści, Rejsu, a także serialu Czterej Pancerni i Pies. To pierwsze z miast, które zgłosili nasi słuchacze. Zapraszamy wszystkich chętnych 1 lipca od godziny 10 na dach kawiarni przy bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. To tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będą leżaki, będą wakacyjne konkursy, będą wyjątkowi goście, będzie pięknie. Program poprowadzi Łukasz Wojtusik, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy również do dalszego zgłaszania kolejnych miejsc, które powinniśmy waszym zdaniem odwiedzić w te wakacje. Szczegóły filmowej mapy Polski znajdziecie na rmfclassic.pl. A na naszej antenie Waldemar Kazanecki i dom.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: FTB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
2: Okej, okay, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
0: Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie.

0: Czas przyszły w RMF Classic.
1: Motto przewodnie tegorocznej edycji Baltic Opera Festivalu brzmi: mity, gusła i zabobony, opowieści, które budują wspólnotę.
2: Tak, no tęsknota za baśnią, za dzieciństwem czy za jakimiś gusłami, to jest takie odwieczne moje motto. Ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem i ja często byłem jako dziecko chory, czytałem klechdy domowe czy ballady na przykład Mickiewicza. Te wszystkie opowieści o tych świteziankach, o tych różnych nimfach, o tych dziwadłach, które tam ten nasz romantyczny Adam Mickiewicz powpisywał, to wszystko gdzieś procentuje w tej chwili. No, jest to opowieść o mitach, tak, rzeczywiście o gusłach, o tym, skąd nasza tożsamość w tym wszystkim.
1: Mówił Tomasz Konieczny, dyrektor artystyczny Baltic Opera Festivalu, który odbywać będzie się w tym roku od 1 do 7 lipca w Sopocie i w Gdańsku. Centralnymi punktami festiwalu będą Walkiria Ryszarda Wagnera oraz Polska, prapremiera sceniczna polskiego Wesela Józefa Bera. Ale nie zabraknie propozycji dla najmłodszych. Złoto Renu to spektakl polecany dla młodych widzów i całych rodzin, zamierzających wspólnie spędzić czas w pięknej scenerii opery leśnej w Sopocie. Słynna opera Ryszarda Wagnera, stanowiąca początek jego monumentalnego cyklu pod tytułem Pierścień Nibelunga, została opracowana w tej wersji w sposób emocjonujący, zrozumiały i atrakcyjny dla dzieci, zapewniają organizatorzy, bez utraty swojej muzycznej siły wyrazu. Pierwszy dzień lipca, opera leśna w Sopocie, Złoto Renu dla młodych widzów, dla całych rodzin. Mamy dla Was kilka podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Adres w ich sprawie do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.

0: przyszły w RMF Classic.
1: Na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy zawsze znajdziecie mnóstwo ciekawych podpowiedzi, propozycji kulturalnych na nadchodzące dni, tygodnie i miesiące czasami. Można tam przeczytać na przykład, że Agnes Obel wraca do Polski. To mieszkająca w Berlinie, urodzona w Danii, piosenkarka, autorka tekstów, producentka i pianistka o klasycznym wykształceniu, eleganckim i elastycznym głosie. Styl muzyczny Agnes Obel jest opisywany jako połączenie neoklasycznego jazzu i kameralnego popu, któremu towarzyszy melancholijna aura skandynawskiej, wyrafinowanej muzyki. Uwielbiam takie informacje prasowe. Przecież to poezja. Chodzi przede wszystkim o to, że po prostu pięknie śpiewa Agnes Obel. Duńska artystka 29 lipca wystąpi w Operze Leśnej w Sopocie. Na rmfclassic.pl wszystkie szczegóły, a na antenie Top

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pracownia rezonansu magnetycznego Neoscan Medic oferuje diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym bez skierowania. Poradnia Medic, Wałbrzych, Klonowa 6A. Rejestracja telefonicznie lub online na neoscanmedic.pl.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
3: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
4: Reklama.
5: Hej, zwrotomocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
12: Ale handlowa, Marian, handlowa!
11: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
12: No.
13: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
14: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Good on.

0: tylko w KFC.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: czas przyszły w RMF Classic.
1: Ambasador Dnia Muzyki Filmowej, święta, które w naszym radiowym kalendarzu jest jednym z najważniejszych świąt roku, Krzesimir Dębski będzie jedną z gwiazd 26. Ogrodów Muzycznych w Warszawie, festiwalu, który będzie odbywał się na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Podczas koncertu Ogniem i Muzyką zabrzmią najbardziej znane i cenione kompozycje filmowe Krzesimira Dębskiego w wykonaniu orkiestry symfonicznej i solistów w specjalnym aranżacjach koncertowych. Będzie to spotkanie z muzyką, która na trwałe wpisała się w historię polskiego kina i telewizji. 11 lipca w Warszawie filmowe światy Krzesimira Dębskiego. Na naszej antenie za chwilę Piotr Czajkowski, teraz Johann Strauss I.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
0: Reklama.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No, też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
14: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
0: Po reklamie.

Muzyka z drugiej części Terminatora za chwilę w RMF Classic, bo najpierw kolejna z nowości, które pojawiły się na naszej antenie. O, jak my w redakcji tę piosenkę lubimy. Harry Styles ze ścieżki dźwiękowej projektu Hail Mary.

Terminator 2, Dzień Sądu, a za chwilę tak o rzeczy Zaratustra, Ryszarda Strausa w RMF Classic. I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w czasie przyszłym. Ostatnie spotkanie przed wakacjami w tej audycji. Od poniedziałku zmieniamy ramówkę. Zaczynają się wakacje również na naszej antenie, ale dzisiaj jeszcze normalnym rytmem o godzinie 16 na Jasną Stronę Świata, ostatni raz w tym sezonie, zaprasza Marek Tomalik od 18 na 555 notowanie listy przebojów muzyki filmowej. RMF Classic zaprasza natomiast Jadwiga Polus. Dziękuję, życzę przepięknych wakacji. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata w RMF Classic. Już za chwilę zaczynamy wakacje. Warto się do nich dobrze przygotować, także od strony medycyny podróży. Już za chwilę moją gościnią będzie dr Martyna Bykowska-Tumasz, lekarz medycyny, pracownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry, Martyno.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Po jasnej stronie świata dr Martyna Bykowska-Tumasz, lekarz medycyny podróży, specjalistka chorób wewnętrznych, pracownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Już za chwilę wakacje, czyli wyjazdy i bliżej i dalej od domu. Kiedy zacząć przygotowania do wyjazdu? Co uwzględnić?
2: To jest takie bardzo szerokie pytanie, bo to zależy, gdzie jedziemy. Czyli najlepiej, jeżeli bierzemy pod uwagę jakieś wyjazdy trochę dalsze, może niekoniecznie do Europy albo po Polsce, tylko jednak na inny kontynent, to dobrze byłoby zacząć takie przygotowania 6-8 tygodni nawet przed wyjazdem, żeby był czas na konsultacje, na zorganizowanie się, na dowiedzenie się różnych rzeczy, które obowiązują w danym państwie, poszerzenie informacji, na to, żeby być na bieżąco z bieżącą sytuacją na przykład w danym kraju. Także dużo jest tutaj aspektów tego przygotowania.
1: No to zacznijmy nasze wakacje, wojaże od tych bliżej domu. Trzeba uważać na kleszcze, ale i też komary. Martyno, czy mamy już w Polsce komary przenoszące choroby wektorowe? No nieładnie się to nazywa i niedobrze wróży, ale tak się nazywa.
2: Tak. To też, jeżeli mówimy o takich chorobach, których na przykład bardzo się boimy z

0: krajów tropikalnych, czyli malaria między innymi, to nie mamy takiego gatunku, który faktycznie jest taki specyficzny dla krajów tropikalnych. Jednak jest inny gatunek, który przy dużych zmianach klimatu, które no nieustannie się dzieją, może gdzieś w przyszłości zagrażać nam właśnie tym, że będzie odpowiedzialny za te przypadki, za transmisje takie lokalne malarii. Ale no w obecnej sytuacji jeszcze nie ma takiego zagrożenia. Kleszcze jak najbardziej są, to już chyba każdy wie. Jesteśmy w takiej strefie endemicznej dla kleszczowego zapalenia mózgu. I to jest główny taki tutaj, no borelioza jak najbardziej, bo to też kleszcze. I to jest tutaj takie najważniejsze, o czym można wspomnieć pod kątem przygotowania takiej podróży po Polsce. Ja też jestem taką lekarzem medycyny podróży, więc dużo też koncentruję się na szczepieniach. Natomiast te szczepienia są gdzieś tam na końcu takiej konsultacji przed wyjazdem, bo jest też dużo aspektów, które wcale nie wymagają od nas na przykład właśnie szczepienia, czy też nie są możliwe przygotowania jakieś koniecznie lekarskie, ale na przykład właśnie dowiedzieć się, jakie są niebezpieczeństwa w danym kraju. Czy akurat, no powiedzmy, że w Polsce to są mniejsze te niebezpieczeństwa niż w krajach tropikalnych, ale żeby zorientować się właśnie, jakie są najczęstsze problemy wśród podróżnych, z czym możemy się spotkać. To są takie, wydaje się, błahostki, ale potem jak jesteśmy już w takiej sytuacji gdzieś niepewnej, to może być ta sytuacja troszkę bardziej stresująca.
1: No i to jest pigułka, nawet nie szczepionka wiedzy na początek. Do wątków medycyny podróży powrócimy w kolejnych tematach naszej rozmowy. Zostańcie z nami.
2: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Na co w podróżach po Polsce i Europie tej nam przynajmniej bliższej zwrócić uwagę, ale tak, aby nie wkręcić się w spirale strachu, porozmawiam z lekarzem medycyny podróży już za kilka chwil po jasnej stronie świata w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Moim gościem dr Martyna Bykowska-Tumasz, lekarz medycyny podróży. Myśląc o swoim zdrowiu, szykujemy się na wakacje, zabezpieczamy się. Małe wredne kleszcze. Boreliozę można złapać wędrując po Polsce, szerzej po Europie, ale i można dalej, na przykład w Egipcie. Czy boreliozę da się wyleczyć, czy dalej robimy to trochę po omacku?
2: Nie, akurat z boreliozą jest o tyle dobra sytuacja. Nie ma co prawda szczepionki, ale mamy skuteczne leczenie. Antybiotykoterapia włączona i przeprowadzona w odpowiednim schemacie. Na to też są wytyczne Polskiego Towarzystwa Lekarzy Chorób Zakaźnych. I tutaj po takim leczeniu można uznać, że borelioza jest wyleczona, co oczywiście też jest to trudna choroba, bo może dawać różne objawy późno, czego najczęściej pacjenci się boją, że jak widzą kleszcza, to co tutaj zrobić, czy już robić badania. Nie ma takiego zalecenia. Trzeba go usunąć, poczekać i zobaczyć, co będzie dalej. Też nie każdy kleszcz przynosi boreliozę, więc to też nie jest tak, że od razu przy każdym ukłuciu kleszcza jesteśmy narażeni i jest duże ryzyko właśnie tego zakażenia boreliozą.
1: A zwykła albo może niezwykła biegunka może nas trafić wszędzie znienacka. Wystarczy zmiana flory bakteryjnej w wodzie z kranu, ale i po posiłku w restauracji.
2: Jak najbardziej. Biegunka to w ogóle jest taki najczęstszy objaw, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza po powrocie, głównie z tropiku, bo na tym się opierają te badania w medycynie tropikalnej, ale też to oczywiście nie wyklucza tego, że i w Polsce, czy w Europie, tak jak ostatnio na przełomie 2025-2026 roku było więcej przypadków zapalenia wątroby typu A w Czechach, co też skutkowało u nas zwiększoną liczbą przypadków. Były też przypadki zakażenia nawet truskawek w popularnej sieci supermarketów w Polsce. Więc ta biegunka to jest taka najczęstsza dolegliwość, która dotyka nawet w niektórych badaniach mówią 70% podróżnych.
1: Na co jeszcze w podróżach po Polsce i Europie, tej bliższej nam przynajmniej Europie, zwrócić uwagę, ale tak, aby nie wkręcić się w spirale strachu, bo nam wtedy pryśnie radocha z przeżywania pięknych chwil w cudnych miejscach, porozmawiamy jeszcze za kilka chwil.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.

Jak korzystać z uroków nadchodzącego lata, aby zachować swoje zdrowie? Na co zwrócić uwagę? Jaką profilaktykę przygotować? Na kolejną rozmowę z lekarką medycyny podróży zapraszam już za chwilę.

0: Kompletna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Medycyna podróży. Zostańmy jeszcze na chwilę na krajowych łąkach, na spacerach w górach, naszych lasach. Pytam o nasze ziemię, bo w tym roku wielu z nas właśnie planuje wakacje w Polsce. Martyno, jak z owocami leśnego runa? Taki jest niedobry tasiemiec bąblowcowy, którym nas straszą.
2: Tak jest, dokładnie. Takie ryzyko jest. Choroba nazywa się bąblowica. Najczęściej niedomyte owoce runa leśnego, nieumyte, zjadane prosto z krzaczka. Kto z nas się nie skusi w trakcie takiej wycieczki po górach? I to faktycznie jest spore zagrożenie. To nie jest dużo przypadków, bo to nadal jest rzadka choroba. Jednak na przykład u nas w klinice widzimy sporo pacjentów, którzy zakażeni są, którzy chorują na bąblowicę albo jednojamową, albo wielojamową. I tutaj też nie chodzi o to, żeby straszyć, tak jak właśnie było wspomniane, tylko jednak przemyśleć, umyć te owoce. I na przykład w czasie, jeżeli mamy jakieś dolegliwości bólowe, zrobić USG brzucha, zobaczyć, czy tutaj nie kryje się gdzieś jakaś torbiel, a jeżeli się kryje, to obserwować ją i nie bagatelizować. Każdy właściwie lekarz tak naprawdę powinien mieć gdzieś z tyłu głowy, że taka torbiel może być właśnie bąblowicą i zanim wyśle się pacjenta gdzieś na jakąś dalszą diagnostykę, operację, biopsję, to można zrobić proste badanie serologiczne z krwi i potwierdzić albo wykluczyć zakażenie.
1: Jest jeszcze taka bakteria, która żyje sobie w zbiornikach wodnych i sztucznych, i naturalnych, w basenach, w jacuzzi, w klimatyzacji, nazywa się...
2: Bakteria się nazywa Legionella, sama choroba już legionelloza. Jeżeli jesteśmy raczej, może nie wysoko rozwiniętym krajem w takich danych WHO, ale też nie jesteśmy takim krajem, gdzie faktycznie jest to jakieś duże zagrożenie. Zdarzają się przypadki, też często one mogą być niezdiagnozowane, bo może choroba przebiegać łagodnie na początku, ale faktycznie takie ryzyko istnieje gdzieś w jacuzzi, gdzieś właśnie w takich zbiornikach z ciepłą wodą, ale właśnie takich saunach, jakieś termy, także na to można zwrócić uwagę, ale też nie jesteśmy takim krajem, żeby tutaj też uważać na każdym kroku na wszystko, także aż takich wielkich zagrożeń to nie mamy.
1: A cholera, nie żebym przeklinał, kiedyś była w Polsce przy powodziach, może do nas wrócić.
2: Tutaj tak samo, to jest taka, to można sobie tak gdybać, bo tak naprawdę to każda choroba może do nas wrócić. Cholera już wyeliminowana została dawno temu w Polsce, kiedy te warunki nasze poprawiły się już znacznie tutaj. Mamy teraz sprawną sieć wodno-kanalizacyjną, więc to też nie jest takie łatwe, żeby cholera nagle do nas wróciła i była wszechobecna. Oczywiście występuje to w krajach, zwłaszcza rozwijających się, w Afryce, w Azji, w niektórych państwach.
1: W kolejnej części naszego spotkania porozmawiamy o malarii, która też była kiedyś w Polsce, z okresowymi epidemiami do połowy XX wieku. W latach 46-49 wystąpiła ostatnia epidemia malarii. A my do rozmowy o medycynie podróży powrócimy za kilka minut. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Reklama.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet.
8: Miski wypełnione po brzegi.
9: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Twój spokojniejszy kawałek dnia.

Zanzibar, Tajlandia, Wietnam. Tam może wydarzyć się więcej niż w Zakopanem. Czy w Polsce mamy jasne wytyczne dotyczące medycyny tropikalnej? Dowiemy się już za chwilę.

Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Medycyna podróży. To teraz wybierzmy się trochę dalej, powiedzmy do Europy Śródziemnomorskiej. Denga to poważna choroba tropikalna znana z tropików Afryki, Ameryki Południowej, zwrotnikowej Azji, ale jest też, uwaga, autochtoniczna we Włoszech i we Francji. Czy to możliwe? Hiszpanii nawet.
2: Tak, jak najbardziej. Tam stwierdzone też są takie przypadki autochtoniczne, czyli właśnie takie przekazywane lokalnie. Jeżeli właśnie występuje taki komar wektorowy, który jest w stanie przenieść wirusa na kolejną osobę, to jak najbardziej. Właśnie mieszkańcy takich państw, które teraz nie są uznawane za tropikalne, ale jest już w nich coraz cieplej, czyli właśnie Włochy, Francja czy Hiszpania, mają podstawy do tego, żeby obawiać się, czy tutaj nie będzie coraz więcej tych przypadków autochtonicznych, bo faktycznie ta choroba głównie kojarzona jest właśnie z Azją czy z Ameryką Południową, ale powoli mówi się już o tym, że właśnie nawet nie wyjeżdżając do tropiku, możemy być zakażeni chorobą tropikalną.
1: Ale trzeba uważać, na przykład Zanzibar czy Tajlandia, Wietnam, tam może się wydarzyć więcej niż w Zakopanem.
2: Jak najbardziej. Tutaj akurat wymienione są zupełnie różne kierunki, ale więc każdy z nich też charakteryzuje się swoimi specyficznymi zagrożeniami. Właśnie denga, o której wspominałeś, jest dużym zagrożeniem właśnie, może być w Tajlandii czy w Wietnamie, więc tutaj ta gorączka po tropiku, jak na to mówimy, często sugeruje nam właśnie dengę. Natomiast na Zanzibarze jak najbardziej denga też jest. Tutaj też musimy zwrócić uwagę na to, że tam też jest malaria, więc tutaj też zawsze przy takich miejscach, jeżeli wracamy z jakiegoś miejsca i jest tam ryzyko malarii, zawsze jako pierwsze musimy wykluczyć malarię.
1: No, wirusa można złapać też na statku wycieczkowym, ale powiedz, czy w Polsce mamy jasne wytyczne dotyczące medycyny tropikalnej? Przypadki dengi czy malarii są raportowane?
2: Akurat tak, akurat dengi i malarii są raportowane. Są takie dane, które muszą być raportowane do Państwowego Zakładu Higieny przez lekarzy, jeśli rozpoznają choroby zakaźne. I tutaj akurat w tym wykazie chorób objętych tym obowiązkiem jest denga i malaria. Natomiast problem jest taki, że nie ma wielu innych chorób tropikalnych, czyli na przykład leishmaniozy, schistosomozy, a to są też choroby, z którymi my się spotykamy wśród podróżnych i to one są często stwarzają problem z diagnostyką, ponieważ mało się o nich mówi. Może się to kiedyś zmieni. Wytyczne w Polsce

0: TOM jest tak naprawdę Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, który tworzy takie rekomendacje, natomiast ta dziedzina nadal jest mało popularna, mało znana wśród lekarzy, pod takim względem, że często jednak zapomina się o tym, że ten wyjazd do kraju tropikalnego może mieć jakieś znaczenie w historii i przy objawach pacjenta.
1: No to o takich krajach bardziej i mniej tropikalnych porozmawiamy za kilka chwil.
2: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltaren!
2: Kto?
3: Woltaren!
4: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej, rabat od Media Expert.
12: Wow, też chcę!
13: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
12: Mega!
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
15: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie.

Peru, Kuba, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Uganda to tylko niektóre z krajów, gdzie zamiar wyjazdu trzeba od strony zdrowotnej dobrze przemyśleć lub wręcz go odwołać. Na kolejną rozmowę z lekarzem podróży zapraszam po jasnej stronie świata za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Moim gościem pozostaje dr Martyna Bykowska-Tumasz, lekarz medycyny podróży. No to idziemy dalej. W północnym Peru Denga?
2: Tam... Jak najbardziej. Jest to właśnie głównie Ameryka Południowa, jest takim miejscem, w którym jest bardzo dużo przypadków dengi. Na pierwszym miejscu jest Brazylia, ale to jakby choroba nie zna takich granic konkretnych, więc też może się zdarzyć w Peru. I tak, to najczęściej ta pierwsza infekcja jest taka skąpo objawowa. Nawet ponad 80% pacjentów będzie miało gorączkę, ból głowy, złe samopoczucie, bóle mięśni, rozbicie, trochę takie grypopodobne, co też może nas zmylić początkowo, ale już ta druga infekcja może być dużo gorsza. I to też jest ważne, bo dużo osób już wyjeżdża wiele razy. Byli raz już, załóżmy, w Peru, byli w Brazylii, byli w Tajlandii i jak jadą po raz kolejny do kraju, gdzie istnieje ryzyko dengi, trzeba się tutaj już zastanowić, bo ta denga może przebiegać również bez objawów. I wtedy jest ryzyko tego, że ta druga infekcja, która potencjalnie może się zdarzyć w trakcie drugiego wyjazdu, może być już dużo cięższa.
1: Kuba na przykład ma teraz inne i wiele tych problemów, więc trudno dziś wybierać, czy polecać ten kierunek, ale właśnie ostatnio tam zanotowano epidemię. Słyszałaś o tym?
2: Tak, jak najbardziej. W tych regionach też dużym zagrożeniem jest chikungunia. Denga, o której już krótko powiedziałam, są tam liczne przypadki, ale też podobne objawy występują w przebiegu chikungunii.
1: Wirus Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie to są wieści sprzed miesiąca. Lepiej tam nie jedźmy, co?
2: Jak na razie nie, zdecydowanie. Nawet są wszystkie komunikaty tutaj państwowe, żeby nie jechać. I tym bardziej, że jest to odmiana wirusa, na którego nie ma szczepionki. Tam były próby tworzenia szczepionki, ale na to nie ma żadnego zabezpieczenia. Także zdecydowanie odradzać.
1: Tak, ebola jest wyjątkowo zła, paskudna. A czy lecąc na wakacje do Tajlandii, powinniśmy się zaszczepić przeciwko żółtej gorączce, żółtej febrze, z obowiązkowym wpisem do żółtej książeczki?
2: Nie, tutaj do Tajlandii nie ma takiego ani zalecenia, ani obowiązku. Azja to kontynent, gdzie ta choroba nie występuje. Jedynym takim koniecznością zaszczepienia się występuje w sytuacji, kiedy podróżujemy bezpośrednio z kraju, w którym występuje żółta gorączka, bo w ten sposób niektóre z państw właśnie zapobiegają temu, żeby ta choroba się u nich znalazła. Dlatego jeżeli lecimy sobie na wakacje z Polski, to nie mamy absolutnie takiego obowiązku czy zalecenia. Natomiast jakbyśmy już byli globtreterami i ruszamy tam, załóżmy, z Gabonu, no to tak, to jak najbardziej już tutaj musimy się zaszczepić.
1: I warto o tym pamiętać, bo od bramki i immigration na lotnisku możemy się po prostu odbić. Zatem rozsądnie planujmy kierunki i myślmy o swoim zdrowiu, bo to jest najważniejsze. Ostatnie nasze spotkanie za kilka chwil po jasnej stronie świata.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rębowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

Po jasnej stronie świata rozmawiamy o medycynie podróży. Kiedy szukać pomocy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Tropikalnej, które mieści się w Gdyni i Redłowie, porozmawiamy za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Rozmawiamy o medycynie podróży. Jak się wraca z zagranicy i coś zaczyna dolegać, mamy gorączkę, to chyba bardzo ważne, aby poinformować lekarza, że się było na przykład na Zanzibarze.
2: Jak najbardziej. Zanzibar jest bardzo dobrym przykładem, bo tutaj wiele osób uważa, że tam nie ma żadnej choroby niepokojącej, a tam występuje i malaria, i denga, i może być to bardzo groźne, jeżeli będziemy mieć gorączkę po Zanzibarze. I tak, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany kraj jest tropikalny, trzeba o tym wspomnieć. Tak jak wcześniej mówiliśmy, to już nawet Włochy i Francja, to niekoniecznie musi być Zanzibar.
1: A kiedy szukać pomocy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Tropikalnej, które mieści się w Gdyni Redłowie? To chyba jest jedyna taka placówka w naszym kraju.
2: Tak, to jest taki Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej. Mamy duże doświadczenie właśnie z tymi chorobami tropikalnymi. Kiedy szukać pomocy? To zależy, bo tak, jeżeli jesteśmy podróżnym, który czuje się źle, wrócił z miejsca, gdzie występuje dużo chorób tropikalnych, czy też niedużo, ale na przykład malaria, to można zgłosić się od razu, jeżeli wystąpi gorączka na przykład w parę dni po powrocie. Jeżeli jest to wyjazd z na przykład powrót z Egiptu i jest to biegunka, no to nie jest takie zagrożenie, które może od razu wymagać hospitalizacji, więc w tym przypadku można też się zgłosić od razu do lekarza rodzinnego i wtedy czuwać nad takim pacjentem. To wszystko zależy od sytuacji tak naprawdę, a jeżeli nie wiemy, jeżeli jakiś lekarz nie wie, no to można wysłać, można zadzwonić, też się skontaktować, zapytać i dowiedzieć się, co dalej zrobić albo kiedy przyjechać. To też niekoniecznie musi być nasze centrum, bo to też jest jedna taka placówka oficjalna, ale w całej Polsce są i izby przyjęć, na których są lekarze, którzy niekoniecznie muszą się znać od razu na medycynie tropikalnej, ale też zawsze mogą wtedy do nas zadzwonić i się skontaktować, więc to też nie jest tak, że każdy pacjent z każdego zakątka Polski musi jechać akurat do Gdyni z jakimiś objawami gorączki po tropiku.
1: A czy jest jakiś kolor ubrań, który jest skuteczniej w uniknięciu ukłuć komarów?
2: Wydaje mi się, że mówią, że takie jasne komary, jasne ubrania lepiej nosić, natomiast jest też specyficzny kolor niebieskiego, który akurat przyciąga muchy CC w Tanzanii, więc to jest może taka podpowiedź, ale no umówmy się, że to nie jest taki pierwsza linia obrony przed komarami.
1: No to moja intuicja jest chyba bardzo dobra, bo to jest kolor, jedyny kolor, którego tak naprawdę bardzo nie lubię, niebieski.
2: No, idealnie.
1: Właśnie. Przypomnę, gościnią Jasnej Strony Świata była dr Martyna Bykowska-Tumasz, lekarz medycyny podróży, specjalistka chorób wewnętrznych, pracownik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Martyno, bardzo dziękuję za te pouczające wieści.
2: Bardzo dziękuję.
0: To była Jasna Strona Świata.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Po reklamie.
16: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Niedziela, 28 czerwca. Gorąco witam tych, którzy dołączają na klasyczne filmowe fale. To nasze ostatnie notowanie przed wakacyjną przerwą. Gorąco zapraszam Jadwiga Polus. Witajcie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Notowanie 555 przypada na koniec naszego sezonu wiosennego, tuż przed wakacyjną przerwą. Mam nadzieję, że spędzicie dziś bardzo miłe 2 godziny z waszą ulubioną muzyką filmową. Teraz miejsce 19 z 16 Sny o pociągach i piosenka Nicka Cave'a.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 19.

0: informacjami. No być może jestem już spóźniona, bo trzymacie w ręku te bilety, ale jeśli nie, no to przypomnę wam, że właśnie dziś Nick Cave rozpoczyna swoją trasę koncertową Nick Cave and the Bad Seeds Live UK i Europa. Dziś pierwszy koncert w Belgii, 30 czerwca Niemcy, 2 lipca. Natomiast Nick Cave i The Bad Seeds pojawią się w Polsce, w Gdyni na jednym z festiwali. Mam nadzieję, że jeśli czekacie na ten koncert, pogoda dopisze i będzie po prostu pięknie i Nick Cave ponownie wpłynie na szerokie wody naszych serc i dusz. A tymczasem proszę bardzo, jego piosenka zamyka sezon najpiękniejszej muzyki filmowej w LPMF-ie i bardzo cieszy mnie ten fakt. Sny o pociągach, Train Dreams Nicka Cave'a na 19. A oczko wyżej, no równie piękny, nastrojowy temat z filmu, który był rewolucją, zwłaszcza w czasie oscarowych nominacji. Hamlet Maxa Richtera.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 18.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
3: Zwracacie nas bez paragonu.
4: Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
12: Dobry design i nowinki zza oceanu.
11: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
12: To nasz plan na życie z klasą.
11: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
13: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
14: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
16: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Czego słucha świat? Lista przebojów muzyki filmowej w RMF Classic.
1: Pomyślałam, że LPMF wyjdzie naprzeciw wszystkim tym, którzy pragną ochłodzenia i cienia. Będzie morska bryza. Co powiecie na to? A co ze sprawą Wajany, która nadchodzi w wersji aktorskiej i to już niedługo, na początku lipca. Jest już soundtrack, jest nawet polska wersja tego soundtracku. Ja mam dla was piosenkę w języku oryginalnym, która zapowiada właśnie kolejne perypetie wspaniałej nawigatorki Wajany. Posłuchajcie.

0: To piosenka zatytułowana Along the Way, poza notowaniem, ale ponieważ robi się już naprawdę bardzo wakacyjnie, o szkole już wszyscy zapomnieli, plany wakacyjne na stole, no to dlaczego by nie ruszyć z Wajaną w świat, prawda? Tym bardziej, że nadchodzi wersja aktorska i premiera Wajany właśnie już niebawem, bo na początku lipca, dokładnie 10 lipca, i w ten dzień ukaże się również soundtrack oryginalny do tej wersji filmu Wajana, który skomponował związany z tą serią Mark Mancina, i nie mogę się doczekać, bo pisze te morskie przygody wspaniale, jeśli chodzi o wersję dźwiękową. Przed chwilą Along the Way i jeśli tylko pojawi się soundtrack Marka Mancina, powrócimy do niego, jak tylko nadarzy się okazja. A już teraz wracamy do notowania LPMF-u na miejscu 16 z 11. Temat Howarda Shore, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, In Dreams. A to wykonanie należy do Orkiestry Filharmonik de Radio France.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 16.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 14.
1: Przyjęliście go bardzo ciepło, wskoczył do poczekalni zupełnie niedawno. No i bardzo proszę, debiutuje na koniec sezonu LPMF-u. Mowa o Danielu Pembertonie, który zaprosił do współpracy legendę gitary Briana Maya. No i co może się wydarzyć, kiedy nad partyturą pochyla się taki skład buntowników muzycznych, bo Pemberton myślę zalicza się do takich. I muzyka o rockowym sercu, no tylko władcy wszechświata. To temat Eternia.

0: Pewnego pięknego dnia w latach 70. Peter Gabriel zdobył szczyt i był pod takim wrażeniem tego, co przeżył w czasie tej drogi, że powstała piosenka Salisbury Hill i od tego czasu przewija się to tu, to tam, czasem w filmie i tak było. Po paru dekadach ta piosenka zagrała w kadrach filmu Vanilla Sky z Tomem Cruise'em i Penelope Cruz. I to jest wasze miejsce 13 w aktualnym 555 notowaniu LPMF-u, notowaniu ostatnim przed wakacjami. I już teraz miejsce 12. I powiem wam, że jeszcze dziś przedstawię wam najlepszą dziesiątkę tego roku. Zrobiłam takie podsumowanie, które utwory pojawiały się najczęściej w notowaniach. Najczęściej, to znaczy maksymalnie 24 tygodnie z rzędu. I mamy kilku takich rekordzistów, o tym jeszcze wam opowiem. Teraz miejsce 12, a tutaj utwór, który słychać w serialu Rozdzielenie, Daydream in Blue.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 12.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.

0: muzyka Abla Korzeniowskiego do filmu Samotny mężczyzna. Waszymi głosami utwór plasuje się na miejscu 11 i na tym 11 miejscu przetrwa aż do jesieni, przez wakacje. Pamiętajcie, krótka przerwa, lista na moment schodzi z naszego repertuaru, po to by mogły pojawić się wakacyjne programy. Dziś jeszcze krótko wspomnę wam o tym, co wydarzy się już od poniedziałku, a więc od jutra na naszych falach. A teraz krótkie statystyki obiecane. Sprawdziłam, które utwory najczęściej wybieraliście w tym roku w kolejnych notowaniach. I wśród rekordzistów aż 5 utworów, 2 z nich należą do Hansa Zimmera. To Duna, część druga i Incepcja. Pojawiały się 24 razy w naszych zestawieniach. W 24 zestawieniach także piosenka Lumière z gry wideo Clair Obscur. Ten sam wynik należy do Cinema Paradiso Ennio Morricone. I w 24 notowaniach pojawiła się muzyka Johna Powella do filmu Jak wydresować smoka. To nasza najlepsza piątka od początku roku. Teraz wracamy do 555 notowania i to będzie muzyka do gry wideo Death Stranding 2 On the Beach to the Wilder i WizKid.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 10.

Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: To jeden z tych utworów, które należą do grona waszych ulubionych. 24 notowania w tym roku dla Clair Obscur i Ekspedycji 33. Muzyka Lorena Testarda śpiewała Alice de Purper Siete Mad Lumière. Jest wśród tych naszych ulubionych tematów także muzyka Hansa Zimmera. No i powiem wam tylko tyle, że jeszcze dziś popłynie wasza ulubiona muzyka filmowa. To wy wybieracie to zestawienie 20 najlepszych utworów tego tygodnia. Dziś 8 awansów, 8 spadków, a 4 utwory weszły do notowania. Usłyszeliście już wszystkie. To Casablanca w wykonaniu Josha Grobana, temat As Time Goes By. Do notowania wchodzi również muzyka Daniela Pembertona i Briana Maya do filmu Władcy Wszechświata. Do 555 także powraca Vanilla Sky i piosenka Salisbury Hill Petera Gabriela. I utwór Amla Korzeniowskiego, Samotny Mężczyzna. A już teraz miejsce 8 i to jest awans z 9 do Izaishi.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 8.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
1: Po reklamie.

0: Jak tu nie kochać takiego tematu? Przejmujący, niezwykła dramaturgia i to wszystko pojawiło się w głowie Mika Giacchino, który napisał ten temat do serialu Pingwin. I to jest jeden z tych utworów, które w tym roku od początku styczniowych zestawień wybieraliście najczęściej. Zrobiłam dla Was najlepszą dziesiątkę tego roku. Mick Giacchino na miejscu 8 w sumie pojawił się w 20 notowaniach. W 20 notowaniach także Hamlet Maxa Richtera. W 23 pojawiła się muzyka Jockey Seishiego z filmu Spirited Away w Krainie Bogów. 19 razy w notowaniach pojawiła się muzyka Howarda Shora do filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i muzyka Jamesa Hornera do filmu Avatar. I tak zamykam najlepszą dziesiątkę tego roku w ostatnim 555 notowaniu przed wakacyjną przerwą. No, mam nadzieję, że zatęsknicie za listą, ale jeszcze nie koniec, jeszcze najlepszych 6 utworów tego tygodnia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 6.

0: Z miejsca pierwszego temat Volkera Bertelmana Hauszki, How About That Dance, z filmu Ballada o drobnym karciarzu, z pierwszego na piąte, ale to wciąż znakomity wynik, jeśli chodzi o LPMF. Cieszę się, że utwór dotarł na miejsce pierwsze, bo absolutnie zasługuje, by na nim pobyć, choć przez chwilę. Jak zawsze niezwykle oryginalne brzmienie, oryginalny pomysł na partyturę. No i zresztą warto obejrzeć ten film Ballada o drobnym karciarzu. Polecam wam, jeśli szukacie filmu na gorący wieczór w doborowym towarzystwie. Mamy teraz utwór, który jest już chyba tradycją kolejnych notowań i jak na razie kończy wśród najlepszej dwudziestki sezon LPMF-u. Notowanie 555. Jest wśród nas wciąż Time Incepcja Hansa Zimmera.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce czwarte.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, zwrotomocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
3: Zwracacie nas bez paragonu.
4: Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Kąpiele słoneczne z klasą wspiera producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: John Powell i muzyka do filmu animowanego Jak wytresować smoka, i to jeden z naszych rekordzistów, jeśli chodzi o ilość notowań, w których pojawiła się muzyka Johna Powella, bo było ich aż 24. 24 notowania to także wynik dla utworu, który popłynie na miejscu drugim. To temat Hansa Zimmera do drugiej części Dune'y. No i przy tej okazji utworów, które cieszyły się największym zainteresowaniem, muszę przyznać, że bardzo cieszy mnie obecność klasyki kina, a więc James Horner pojawił się w najlepszej dziesiątce tego roku, bo aż w notowaniach 19. To bardzo, bardzo dobry wynik. Ta pierwsza dziesiątka jest różnorodna, bo mamy również Maxa Richtera z muzyką do filmu Hamlet, jest również muzyka do gry wideo Clair Obscur, którą bardzo docenialiście w całym roku, bo tych notowań było aż 24 dla muzyki Lorena Testarda. To krótkie podsumowanie. W dzisiejszym notowaniu w sumie 8 awansów, 8 spadków, 4 utwory weszły do tego notowania i pozostaną w tym notowaniu przez całe wakacje. Pamiętajcie, że to dziś ostatnia lista przed wakacjami. No to teraz czas na miejsce drugie.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce drugie.

0: To była muzyka Hansa Zimmera do filmu Duna, część druga, temat The Time of Quiet, Between the Storms. I to jest jeden z tych utworów, który jest wśród najczęściej słuchanych i wybieranych przez słuchaczy LPMF-u w tym roku w statystykach wraz z dzisiejszym notowaniem. 25 notowań. To wynik dla Duny. Tyle samo ex aequo należy do utworu, który znalazł się na miejscu pierwszym, a zanim popłynie, znacie go doskonale, no to wysyłam do Was ogromne podziękowania za Waszą aktywność w czasie kolejnych notowań listy. Dziś ostatnie notowanie, 555, i wraz z Tytusem Hołdysem bardzo dziękujemy Wam za Waszą obecność po drugiej stronie radia odbiorników, za wszystkie głosy, za kontakt w sprawie propozycji, w sprawie muzyki, w sprawie Waszej ukochanej muzyki filmowej, za wszystkie głosy i przede wszystkim za to, że wciąż słuchacie LPMF-u w RMF Classic. Bardzo dziękujemy za cały sezon. Wraz z Tytusem Hołdysem gorąco Was ściskamy. No i cóż, mówimy do usłyszenia po wakacjach w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jadwiga Polus, do usłyszenia.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
1: Ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: to coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
2: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.
3: Reklama.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: Reklama.
3: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
9: Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę Młodopolska Grupa 5. Zapomniani buntownicy. Wojtkiewicz, Gottlieb, Hoffman, Rembowski, Jakimowicz i inni. Eksplozja młodości, odwaga twórcza, oryginalność. Zobacz, co widać przez oczy zamknięte. MNK Gmach. Tylko do 5 lipca.
2: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Krynica. Doktor Józef Jaworski przeprowadza w 1919 roku przegląd stanu uzdrowisk znajdujących się w Krynicy. Miejscowość ta ma wysoce cenne własności lecznicze pośród zdrojowisk polskich. Należy do rządu, dlatego zasługuje na baczną uwagę. Doktor sprawdza pensjonaty, sklepy z produktami spożywczymi, targowiska, jatki, rzeźnie i piekarnie. Inspekcja niektórych śmietników, ustępów, sposobu usuwania wód ściekowych, odpadków, śmieci, postojów dorożek uzupełniła te badania zdrojowiska i osady pod względem zdrowotnym, pisze w swoim raporcie. Praca nad rozwojem Krynicy jest jednak zdaniem doktora niewystarczająca, biorąc pod uwagę stały przyrost liczby osób przyjeżdżających tutaj na leczenie. W 1900 roku do miasteczka przybywa około 6 tysięcy osób, a w 1919 roku już prawie 10 tysięcy. Nie wszędzie doprowadzono jeszcze wodociąg i ciągle brakuje kanalizacji. Wszelkie wody użytkowe, odpadki gospodarcze, a nawet zawartość dołów kloacznych wpuszczone są do potoków górskich Kryniczanki i Palenicy, przepływając przez środek zdrojowiska. Drogi w czasie słoty są pełne błota, a podczas suszy unosi się z nich kurz i dostaje do płuc leczących się tutaj ludzi. Liczni domokrążcy nie pozwalają kuracjuszom odpocząć. Docierają tu ze Spiszu, a nawet z zagranicy i sprzedają nabiał, jaja, jagody, grzyby. W uzdrowisku brakuje dużego zakładu kąpielowego, centralnej pralni i szpitala. W zakładzie wodoleczniczym jest ciasno i panuje ogromny zaduch, ale mimo tych braków Krynica i tak jest idealnym miejscem do leczenia rozmaitych schorzeń. Położona około 600 metrów nad poziomem morza, osłonięta od północy i zachodu, otwarta od południa, zapewnia czyste powietrze, niezbyt znaczne wahania ciepła, bardzo cenne warunki lecznicze, kąpiele mineralne i borowinowe, pijalnie wód mineralnych oraz wspaniałe tereny do sportów zimowych. Irena przyjeżdża tu odpocząć. Ubiera się w szeroką spódnicę za kolano oraz luźną bluzkę z kołnierzykiem, przywiązaną cienkim paskiem na wysokości bioder. W ręku trzyma ciupagę. Na głowie ma ozdobną siateczkę. Czy to dekoracja, czy zabezpieczenie przed wiatrem? W małych kieszeniach bluzki coś schowała. Może paczkę cukierków na drogę. Letnie buty na obcasie z pewnością nie są zbyt wygodne do chodzenia po górskich szlakach. Na rękach ma bransoletki. Włosy, schowane pod nietypowym czepkiem, są raczej krótkie. Strój nie jest zbyt kobiecy, ani wystarczająco szykowny jak na tak popularne uzdrowisko. Ciasno zapięty pod szyją kołnierzyk nie nawiązuje w żaden sposób do ówczesnej mody na geometryczne dekolty. Młoda dziewczyna skutecznie maskuje kobiece kształty.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
1: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam serdecznie w ostatniej w tym sezonie operowej niedzieli RMF Classic. Co oczywiście nie znaczy, że w wakacje zostawię miłośników pięknych głosów bez wieczornych, niedzielnych spotkań. Tradycyjnie operowa niedziela przemieni się w ten letni czas w Głosy bez granic, czyli taką odrobinę lżejszą wersję. Tak jak już zapowiedziałam w środę w swoich płytach Jowity, czyli rekomendacjach nowości fonograficznych, trzymałam na ten ostatni przedwakacyjny tydzień pewien wyjątkowy album, bo na takie finałowe wydanie wybieram zawsze coś naprawdę wyjątkowego. I dlatego, mimo że album If Music jest na rynku fonograficznym chyba już jakoś od wiosny, to specjalnie chciałam o nim powiedzieć właśnie dzisiaj, podkreślając ogromną wartość, jaką za każdym razem, kiedy nagrywa kolejny krążek, Jakub Józef Orliński wnosi do muzycznego świata. W wywiadach podkreśla, że jego kolejne krążki są niczym kartki z dziennika, takie zapiski. Orliński jest w tej chwili znany chyba na całym świecie i bardzo dobrze, zasłużył sobie na to. Należy do tej wspaniałej grupy artystów, jak Rafał Blechacz, Aleksandra Kurzak czy Piotr Beczała, którzy są najlepszymi polskimi ambasadorami na świecie, bo chociaż zdecydowanie są to kosmopolici, żyjący większość czasu na walizkach, to jednak tym, co robią, podkreślają zawsze polskie DNA. A Jakub Józef Orliński dodaje do tego jeszcze rzadką umiejętność łączenia muzycznych światów. Chyba nie ma dla młodego odbiorcy nic bardziej zachęcającego i przekonującego do muzyki klasycznej, jak to, że prezentuje mu ją kontratenor, który równie dobrze mógłby być gwiazdą na rozrywkowym podwórku. 2 lata temu zachwycałam się płytą Let's Baroque, którą Orliński nagrał z Aleksandrem Dębiczem, i szalałam na koncercie, który towarzyszył tej płycie. Tak, nie przejęzyczyłam się, szalałam, bo energia tego koncertu była iście rockowa. Natomiast innym razem, kilka lat temu, w pełnym skupieniu wsłuchiwałam się w anielski głos Kuby podczas recitalu w Teatrze Słowackiego w ramach festiwalu Opera Rara. Te 2 przykłady to są oczywiście 2 zupełnie różne klimaty koncertowe, ale Orliński jest cudowny w każdej z tych odsłon. Wtedy w teatrze przy fortepianie towarzyszył mu Michał Biel. I właśnie z nim Jakub Józef Orliński postanowił nagrać album If Music, którego tytuł pochodzi ze zmysłowej pieśni, której tekst zainspirowany jest otwierającym wersem sztuki Szekspira Wieczór 3 Króli. Jeśli muzyka jest pokarmem miłości, grajcie dalej. Tę pieśń skomponował Henry Purcell, którego inne utwory również znalazły się na tej płycie obok Händla i Fuchsa. Zresztą 2 utwory Purcella z If Music, Music for a While i Strike the Vial, pojawiają się również na Let's Baroque, co słuchacze, którzy pamiętają z operowej niedzieli tamten album, zapewne zauważą. Ale są te utwory zaprezentowane w zupełnie inny sposób. If Music to piękna płyta, której każdy, kto ceni piękno, myślę, że powinien posłuchać. I dlatego mam ją dzisiaj ze sobą i zaraz zabrzmi w całości. Dokładny spis wszystkich tytułów, jeśli ktoś chciałby sprawdzać na bieżąco, jest oczywiście na naszej stronie internetowej. Proszę zaglądnąć. A teraz już słuchamy.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: była płyta Eve Music. W ostatniej w tym sezonie Operowej Niedzieli słuchaliśmy cudnego głosu Jakuba Józefa Orlińskiego, któremu przy fortepianie towarzyszył Michał Biel. Chociaż określenie towarzyszył chyba nie jest tutaj najlepsze, bo fortepian w tym dialogu ma naprawdę bardzo duże, równorzędne znaczenie. Jeśli ktoś chciałby wrócić do którejś z kompozycji i sprawdzić jej tytuł, to wszystko znajdzie na naszej stronie internetowej w zakładce Operowa Niedziela. Dzisiaj dziękuję już za wspólne słuchanie muzyki i zapraszam za tydzień. To będą już wakacyjne Głosy bez granic. Spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Kolec, do usłyszenia.
1: Operowa Niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: to coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Gdzie jest przecięty stanik? Zwróciła się do niego surowo, żeby nie mógł jej zbagatelizować. Ofiara nie miała go na sobie w chwili śmierci. Technik spojrzał na nią jak na wariatkę. I sznurki dorzuciła. Użył ich do skrępowania jej?
2: Kim pan jest?
1: Spojrzał na nią spod oka. Lena miała dość tłumaczenia się. Podniosła swoją odznakę, szybko podała nazwisko i nazwę wydziału, po czym powtórzyła oba pytania. Technik pokręcił przecząco głową, a potem wskazał zakrwawione schody.
2: Wszystkie są pocięte, cała szuflada. Nie wiem, ile ty masz staników, ale ta kobieta miała ich ze 20, jeśli nie więcej. A sznurki są splątane i raczej na nic by mu się nie przydały. Podejrzewamy, że zniszczył żaluzję, jak tamtędy wchodził.
1: Pokazał jedno z ogromnych okien na taras. Lena poczuła zimny dreszcz idący wzdłuż kręgosłupa. Nagle puzzle wskoczyły na swoje miejsce. Zrozumiała, że linki we wszystkich pozostałych sprawach pochodziły z żaluzji. Wyrwała się naprzód, ale funkcjonariusz schwycił ją za ramię.
2: Nie wejdziesz tam, zastrzegł. Tymińska kazała nam najpierw nagrać film. Jak zjadą się głównie, będzie zamieszanie. Daj nam pracować, to po wszystkim może pokażę ci zdjęcia.
1: Pokaż mi teraz. Zażądała Lena i spojrzała znacząco na jego rękę na swoim ramieniu. Zdjął ją natychmiast, ale zawahał się, zanim zastrzegł. Tylko dlatego, że lubię Marka. Zabrzmiało jak tłumaczenie się postawionego niżej w hierarchii i Lena przez krótką chwilę czuła satysfakcję. Nie trwało to długo, bo facet zaraz dodał.
2: Mam nadzieję, że szef nadzoru wie, co robi, przyprowadzając tutaj niedoświadczoną siostrzyczkę.
1: Nie lubisz swojej roboty? Spojrzała na niego z ukosa.
2: Nie podskakuj, mała sielo, bo mogę złożyć na siebie raport.
1: Odpysknął. Próbować szczęścia możesz. Uśmiechnęła się złośliwie. Ale wtedy mój brat wypierdoli cię w miesiąc. Nie zdążysz pozbierać gratów. A jak mnie wkurzysz, sprzedam cię ojcu i bye bye przeniesienie. Wciąż jeszcze inspektor Robert Filewicz ma wtyki w głównej.
2: Mafia.
1: Wyburczał pod nosem technik, Lena nerwowo się zaśmiała, chociaż nogi uginały się pod nią ze strachu, że cała akcja spali na panewce. Żałowała, że posunęła się do gruźb. W końcu obiecała Markowi, że nie będzie podskakiwać i drażnić ludzi. Wiedziała, że w firmie faceci plotkują gorzej niż baby. Nie zrobiłabym tego. Złagodziła ton i uśmiechnęła się przymilnie. Po prostu mnie nie wkurzaj. Tylko żartowałam. Nie dodała, że nie ma pojęcia, jak gość się nazywa, a w tym kombinezonie był nie do rozpoznania. Ona zaś była zbyt niedoświadczona, żeby ryzykować i pytać kogoś z kręcącej się ekipy o jego nazwisko. Liczyła, że w razie draki będzie to mogła sprawdzić później, ale wolałaby tego uniknąć. Facet wahał się jeszcze chwilę, ale ostatecznie wziął aparat leżący na stoliku i zaczął przeszukiwać zebrany materiał. Lena zerkała mu przez ramię. Widziała wnętrze łazienki i ślady krwi na drzwiach, za którymi sprawca się ukrył, żeby zaskoczyć kobietę, kiedy wejdzie do sypialni, a potem w przyspieszeniu przyglądała się detalom zabezpieczonego ciała. Ta pętla jest specyficzna, pokazała. Możesz mi powiedzieć o tym coś więcej?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
3: I love you, pumpkin.
4: I love you, honey bunny.
5: Everybody be cool, this is a robbery!

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.